0: Melo. Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: dance.
1: To jest Melo Radio.
2: Ain't no hesitation if you step.

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja wi-

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

0: reporterów Meloradia Mazury.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
4: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury wracamy do tematu zalania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie, ale będziemy rozmawiać też o inwestycjach powiatowych. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Ze mną w redakcji starosta ostródzki Andrzej Wiczkowski. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
4: Panie starosto, tragedia i to ogromna. Ja jak zobaczyłem skalę zniszczeń, to w rozmowie z panią dyrektor Moniką Włodarczyk-Dudką określiłem, że są one całkowite. Jak pan postrzega całą tę sprawę? Od jednego wężyka się zaczęło.
5: Tak, to prawda. Straty są ogromne, bo ten wężyk na nieszczęście jeszcze był z gorącą wodą i ta para z gorącej wody poczyniła największe szkody we wszystkich jak gdyby pomieszczeniach na poszczególnych piętrach. Straty są bardzo poważne i tutaj trwa osuszanie tych wszystkich pomieszczeń, zdejmowanie podłóg, które po prostu napuchły. Straty są we wszelkich jak gdyby przedziałach. Dotyczy to i ścian, instalacji elektrycznych, mebli, wyposażenia. Straty są po prostu bardzo ogromne. Zakończyło się szacowanie przez rzeczoznawcę i teraz przystępujemy już do prac, bo musimy rozpocząć pracę, żeby ta poradnia mogła funkcjonować dalej. Najważniejsza informacja dla osób, które korzystają z usług naszej poradni, to dzięki współpracy zarówno ze szkołami miejskimi, jak i gminnymi, ale także z pomieszczeniami, które możemy przeznaczyć na działalność tej poradni. Te wszystkie zadania statutowe, one są realizowane i to jest najważniejsze, że dzięki pani dyrektor, organizacji pracy i wszystkim pracownikom tylko kilka dni ta poradnia nie funkcjonowała. Teraz nasze zadanie, poszukanie wykonawców, żeby szybko weszli na teren poradni i te wszystkie prace wykonywali. Już, tak jak powiedziałem, trwają prace osuszania tych wszystkich pomieszczeń. Szacowanie szkód się zakończyło, więc możemy przystąpić. Oczywiście powiat wystosuje odpowiednie środki teraz finansowe na to, żeby już zapłacić tym wykonawcom, a później będziemy czekać na odszkodowanie, które na pewno będzie w bardzo dużej kwocie. Mam nadzieję, bo straty są ogromne. Ale to też jest proces i tutaj dzięki organizacji pani dyrektor i wszystkich pracowników, ale także pracowników naszego starostwa, mam nadzieję, że to nastąpi szybko. Najważniejsze jest to, żeby rozpocząć zrywanie tynków przywracanie porządku taki, który on musi być. Ale 2 tygodnie mamy na to, żeby osuszyć pomieszczenia i sprawdzić stan instalacji, bo to jest też bardzo kluczowe.
4: Na ile milionów są straty?
5: Na razie jeszcze nie mamy takiego szacunku, ale tak jak powiedziałem, straty są na pewno bardzo ogromne, jeżeli chodzi o finanse, bo i ściany, instalacje, i meble, wyposażenie, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne

0: ale i środków finansowych będzie długie.
1: W tym roku planowaliście remont parkingu przed poradnią. Według mnie są pilniejsze potrzeby. Te pieniądze przesuniecie na remont wnętrza poradni, czy jednak remont parkingu zostaje?
0: Remont parkingu zostaje. Mamy takie środki finansowe, żeby pomóc poradni, a potem będziemy czekać na odszkodowanie. Więc tutaj finansowo nie ma takiego problemu, bo zdaję sobie sprawę, że to będą duże pieniądze, ale myślę, że uzyskamy te środki za jakiś czas od firmy ubezpieczeniowej i na to liczymy, ale tak jak powiedziałem, stać nas na to, żeby wyłożyć te środki finansowe w tej chwili.
1: Panie starosto, powiat pomagał. Kiedy gminy potrzebowały pomocy, to powiat pomagał. Oczekuje pan od samorządowców, kolegów z powiatu ostródzkiego, że wyasygnują jakieś środki na pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej?
0: Trudno mi powiedzieć. Ja nie wystąpię o tą pomoc. Jeżeli któryś z samorządów poczuje taką potrzebę, to oczywiście bardzo zachęcamy. Już teraz ta pomoc płynie, bo rzeczywiście te informacje z samorządów, że udostępnią salę, czy udostępnią pomieszczenie na to, żeby te działania poradni statutowe mogły się odbywać, to już tak jest i bardzo za to dziękuję wszystkim samorządom. Ale tak jak pan powiedział, te ogromne straty to również finanse. I jeżeli ktoś chciałby pomóc finansowo, mówię to do samorządów, to bardzo, bardzo prosimy, ale i my nie będziemy występować.
1: Najnowocześniejsza poradnia psychologiczno-pedagogiczna w województwie przetrwa, bo ma najlepszą kadrę.
0: Tak, to prawda, to jest ogromny handicap tej instytucji i nie można zmarnować tego najważniejszego elementu pracy. Również Urząd Marszałkowski wyraża taką opinię i sami pracownicy, pani dyrektor właściwie departamentu dzwoniła, że wyasygnują pomoc do naszej poradni i biblioteki, bo to przecież wspólne działania. Także bardzo się cieszymy, że to postrzeganie poradni wypracowane przez wiele lat teraz pokazuje, że wszyscy chcą jej pomóc i to dobrze. I bardzo się cieszymy, że tych przyjaciół ta poradnia ma tak wielu.
1: Panie starosto i drodzy słuchacze, ja tylko dodam, że rocznie z diagnoz i terapii w poradni psychologiczno-pedagogicznej korzysta 1000 małych mieszkańców naszego powiatu. To jest ogrom pracy, wsparcia dla rodzin, także życzymy, żeby te prace przebiegały sprawnie, diagnozy, a także terapie mogły się odbywać. Zmieńmy jednak temat, ale pozostańmy przy inwestycjach. Panie starosto, 3 inwestycje drogowe, umowy podpisane, rządowe środki zaangażowane, ale też te wyasygnowane przez Radę Powiatu Ostródzkiego. 3 inwestycje, ale ja do tej najważniejszej z perspektywy ostrudzianina. Kiedy rusza remont ulicy Grunwaldzkiej?
0: Prace budowy przekazane firmie, która wygrała przetarg. O tyle to dobrze, że z organizacyjnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o firmę i o nas, że to jest ta sama firma, która wygrała przetarg na te wszystkie 3 zadania. Ale oczywiście najtrudniejsze i najbardziej pewnie takie znaczące i trudne zadanie to jest przebudowa drogi Grunwaldzkiej w Ostródzie wraz z budową nowych miejsc parkingowych, oświetleniem. To wszystko generuje wiele pracy. Firma sprawdzona, firma, która od wielu lat współpracuje z nami, więc tutaj ja nie mam obaw, że będą jakieś problemy. Ale za chwilę ruszą prace i tak jak powiedziałem, plac budowy został przekazany, tworzą się schematy organizacyjne ruchu z uzgodnieniem z władzami miasta, bo tak musi być i za chwilę wejdą. Termin realizacji jest do końca listopada, więc to krótki czas. Na przestrzeni czasu, jakim współpracujemy z tą firmą, nigdy nie było przesunięcia terminu oddania, więc myślę, że i tutaj nie będzie, więc ta informacja dla mieszkańców Ostródy, że to będzie krótko.
1: Ale zamknięcie całkowite Grunwaldzkiej na tym odcinku?
0: Na pewno nie, bo nie można sobie pozwolić na to, żeby kluczowa w gruncie rzeczy ulica w mieście, żeby była zamknięta całkowicie. Może się zdarzyć pewnie takie odcinki czasu krótkie, żeby będzie musiała być zamknięta, ale w tej chwili tworzy

0: schemat organizacyjny i on pokaże, jakie będą rozwiązania.
1: To ja tylko dodam, że będzie to realizował wykonawca, który wyremontował parking przed starostwem powiatowym.
0: Bardzo krótko.
1: Panie starosto, ale ta wizytówka, odbiór poprawił się. Byłem na powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Byli krytycy, ja też w pewnym momencie byłem krytykiem remontu tego parkingu przed starostwem. W trakcie zmieniłem swoje zdania, no to dlatego, że po remoncie to w końcu wygląda jak plac reprezentacyjny przed budynkiem administracji samorządowej. W końcu jakoś to wygląda.
0: To prawda, budynek bardzo okazały, bardzo pięknie zrobiony, a przed nim był plac, który pamiętał pewnie czasy
1: wojska.
0: I ten mój pomysł, bo to mój był pomysł, nie ma co tu ukrywać, kontrowersyjny dla niektórych, że przekazujemy środki na parking, ale dla mnie było najważniejsze to, że z tego parkingu korzystają mieszkańcy całego powiatu i bezpłatnie korzystają. I tak będzie. Myślę, że ta poprawa tej nawierzchni, piękny wygląd teraz po wymalowaniu pasów, myślę, że dla każdego, który odwiedza ten parking, to dobra inwestycja i niech tak będzie. I oczywiście kosztowna, bo każda inwestycja jest kosztowna, ale myślę, że potrzebna i ten wizerunek centrum miasta właściwie, gdzie odbywają się różne święta państwowe i oficjalne, będzie reprezentatywny dla całego powiatu.
1: A co z tym pomnikiem? Bo w tamtym roku radny Artur Munie zapowiadał pomnik i tak sprawa przycichła.
0: Tak, sprawa
1: przycichła. Nawierzchnia jest, a pomnika nie.
0: Sprawa przycichła. Nie jest to zły pomysł. Ja też uważam, że to miejsce takie reprezentatywne dla całego miasta mogłoby być też miejscem spotkań patriotycznych i to... Myślę, że jak będzie jakaś inicjatywa grupy mieszkańców czy grupy radnych, to nad tym się pochylimy.
1: Ale konkretna osoba, czy raczej pomnik na zasadzie takiej, jak stawiał Czesław Najmowicz w parku przy ulicy Czarnieckiego?
0: To jest bezpieczne zawsze, że stawia się nie osobie, tylko nie wiem, w hołdzie odzyskania niepodległości, czy w innym takim ogólnym nazwie. I myślę, że to jest bezpieczne, a jak będzie, no czekamy na inicjatywę.
1: To jeśli już jesteśmy przy pomnikach i tablicach, panie starosto, jest wyrok sądu w sprawie ustalenia właściciela, ukarania właściciela tej tablicy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, która stanęła w ubiegłym roku na skrzyżowaniu, na rondzie dokładnie u zbiegu pieniężnego i 11 listopada. Dlaczego Zarząd Dróg Powiatowych nadal zwleka z usunięciem tej tablicy? Mieszkańcy mówią o samowolce i o bierności władz. Kiedy usunięcie?
0: Tak, to prawda. Jest to na pewno samowola. Bardzo nieszczęśliwe się stało, że ktoś w ten sposób postawił pomnik osobie, która na ten pomnik na pewno zasługuje, ale forma i sposób postawienia tego pomnika nie jest jak gdyby niezgodna z prawem i to jest najważniejsze. Nie można w ten sposób czegoś takiego robić, że takiej osobie, jaką był ksiądz Popiełuszko, robi się pomnik w nocą, bo on po prostu zasługuje na normalny pomnik i w normalnym trybie i myślę, że tak się to skończy. Te osoby, czy tam ci ludzie, którzy postawili, w moim mniemaniu powinni ten pomnik sami zdjąć i będę dążył do tego, żeby te osoby, które to postawiły, zdjęły, bo nie wyobrażam sobie sposób innego sposobu, bo jest to zawsze kontrowersyjne. Patrząc jak gdyby z urzędu, oczywiście on powinien zniknąć, ale powinien on zniknąć w ten sposób, że te osoby, które go postawiły, po prostu go zdejmą.
1: Panie starosto, ale jest inicjatywa, powiedzmy, legalna, konsultowana z władzami miasta.
0: I bardzo dobrze.
1: Na terenie miejskim przy tym rondzie planowane jest postawienie pomnika księdzu Jerzemu Popiełuszce. Pan jako organ będzie musiał albo wnieść protest, albo
0: nie wniosę,
1: ciche
0: nie wniosę, nie wniosę, bo tak jak powiedziałem, osoba księdza Jerzego na pewno zasługuje na nazwę ronda czy na pomnik w naszym mieście, ale forma tego, tak jak powiedziałem, musi być ustawowa.
1: Także starosta sprzeciwu nie będzie wnosił, to pozytywny sygnał, jeśli chodzi o upamiętnienie kapelana Solidarności tak w naszym mieście.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Melo Radio Mazury mam dla Was kilka tematów. Będzie m.in. o bezpłatnych lekcjach nauki pływania finansowanych z Urzędu Miasta w Ostródzie. O tym jednak za kilka minut, bo rozpoczynamy od bardzo ważnego tematu. Policjanci prowadzą sprawę ograbienia dwóch cmentarzy z symboli religijnych. Chodzi o mosiężne krzyże, a także litery, które zostały oderwane z nagrobków na cmentarzach w Samborowie, a także w Ostródzie przy ulicy Chrobrego. O szczegółach Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
6: Ostródzcy policjanci intensywnie pracują nad sprawą ograbienia nagrobków na cmentarzach w Samborowie i Ostródzie. Pierwsze zgłoszenie o ograbieniu miejsca spoczynku zmarłych otrzymaliśmy od przedstawiciela Urzędu Gminy w Ostródzie w miniony piątek. Zdarzenie dotyczyło cmentarza w Samborowie. O kolejnym zdarzeniu zostaliśmy poinformowani w poniedziałek. Tym razem chodziło o cmentarz w Ostródzie przy ulicy Chrobrego. Jeżeli chodzi o cmentarz w Samborowie, to sprawcy ograbili z symboli religijnych w postaci krzyży 39 nagrobków. W Ostródzie natomiast elementy sakralne zostały zdemontowane z 20 nagrobków. Apelujemy do wszystkich osób, które zostały dotknięte tym przestępstwem, o zgłaszanie się do naszej komendy, ale apelujemy też do wszystkich osób, które mają jakąkolwiek wiedzę i widziały coś niepokojącego w okolicach tych cmentarzy, żeby również zgłaszały się do naszej jednostki. Jeżeli chodzi o to zdarzenie, to zostało ono zakwalifikowane jako przestępstwo z artykułu 262, paragraf 2 kodeksu karnego. Artykuł ten mówi o tym, że kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
1: Do tego tematu będziemy wracać w magazynie reporterów Melo Radia Mazury po pojawieniu się nowych informacji.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz w magazynie reporterów Melo Radia Mazury będzie o darmowych lekcjach nauki pływania dla ostródzkich dzieci. Miasto Ostróda zdobyło dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przeprowadzenie tych zajęć. Zapisy na zajęcia rozpoczną się we wrześniu tego roku.
7: Rafał Włodarski, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego.
1: Druga edycja szkółki pływania w Ostródzie, tej samorządowej, bezpłatnej. Panie Rafale, miasto pozyskało dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie. Rodzice pytają, kiedy kończy się trwający rok szkolny, przed nami nowy rok szkolny 2006-2027, kiedy zajęcia dla dzieciaków?
7: W związku z tym, że każde dziecko powinno przepracować 20 godzin w ramach tego programu, zdecydowaliśmy się powtórzyć ubiegłoroczny harmonogram, czyli nie rozpoczynamy naboru teraz jeszcze w tym roku szkolnym, tylko zaczniemy od przyszłego roku szkolnego, czyli we wrześniu. Myślę, że to będzie podobnie tak jak właśnie w ubiegłym roku, czyli w drugim tygodniu września rozpocznie się nabór. Będziemy starali się wyjść z jak najszerszą informacją do rodziców, żeby mogli zapisywać swoje dzieci. Przede wszystkim będą to w pierwszej kolejności uczniowie klas trzecich. Natomiast jeśli wszyscy uczniowie klas trzecich przyszłego roku szkolnego się nie zapiszą, wtedy będziemy robili nabór uzupełniający dla klas drugich. Na pewno taką informację będziemy przekazywali w szkołach, ale także za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
1: Panie Rafale, zainteresowanie z tej pierwszej edycji, wyciągnęliście jakieś lekcje, dzieciaki, a w zasadzie też ich rodzice rezygnowali z tych zajęć. Jesteście bogatsi o premierową edycję.
7: Tak, zebraliśmy trochę doświadczenia, wiemy jak podchodzą dzieci do tych zajęć, wiemy jak podchodzą rodzice do tych zajęć. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że dziecko może zrezygnować, jednakże chcielibyśmy, żeby zarówno dziecko, jak i rodzic mieli tą świadomość, że rezygnacja z udziału w projekcie wiąże się ze zmniejszonym dofinansowaniem, więc chcemy, żeby do tego podchodzić świadomie i profesjonalnie. Natomiast zdajemy sobie sobie z tego sprawę, że dziecko może zachorować na jednych czy na dwóch zajęciach, może nie być obecne, to oczywiście w niczym nie przeszkadza, pozwala dalej kontynuować pracę na tych zajęciach i zdobywać nowe umiejętności, czy doskonalić swoje umiejętności spływania.
1: Rozumiem, że stosowna informacja będzie we wrześniu dostępna na dziennikach elektronicznych, tym zajmą się dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych w Ostródzie. Ile miasto wkłada w te zajęcia nauki pływania, bo dotacja z ministerstwa nie pokrywa 100%.
7: Zdecydowanie dotacja z ministerstwa nie pokryje nam 100% kosztów wartości całego zadania. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki 100 tysięcy, natomiast wartość całego zadania to jest ponad 230 tysięcy, więc ponad 130 tysięcy samorząd dołoży do tego zadania. Warte uwagi jest to, że to miasto, że to Urząd Miejski będzie prowadził rekrutację, natomiast szkoły będą tylko takim pośrednikiem informacyjnym. To my, jako urzędnicy, będziemy zbierali deklaracje udziału w tym projekcie po to, żeby nie wprowadzić dodatkowych obowiązków przede wszystkim dla szkół, ale też, żeby nie wyszedł taki konflikt informacyjny pomiędzy szkołą a urzędem.
1: Kto będzie świadczył usługę nauki pływania? Czy będziecie musieli dokonać nowego wyboru, czy ta szkółka, która uczyła dzieciaki w ubiegłym roku, również będzie prowadziła te zajęcia?
7: Będziemy chcieli korzystać z instruktorów, którzy w tamtym roku prowadzili zajęcia. Są to zarówno osoby prywatne, jak i pojedyncze podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Mamy dosyć duże doświadczenie, przy tym jeszcze większe mają ci właśnie instruktorzy. Zależy nam na tym, żeby właśnie mieli doświadczenie przy pracy z dziećmi i przy pracy w grupach, w mniejszych bądź większych, po to, żeby ta nauka i doskonalenie pływania poszło jak najsprawniej.
1: Program ma dwojakie zadanie. Po pierwsze, nauczyć dzieciaki pływać, to podstawowe. Po drugie, nieco poprawić rentowność miejskiej pływalni. Panie Rafale, dopóki Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie ogłaszało konkursy w programie Aktywna Szkoła, wy będziecie składać wnioski jako miasto, bo powiedzmy dwa roczniki będą umiały pływać, no ale żeby nie rodziła się luka w systemie.
7: Będziemy starali się tą lukę jak najbardziej wypełniać. Z mojej wiedzy wynika to, że burmistrzowi bardzo zależy na tym, żeby ta nauka była dokonywana. Jest na tyle mocno zdeterminowany, żeby tą naukę prowadzić. Z tego co wiem, gdybyśmy nawet nie otrzymali dofinansowania z Ministerstwa Sportu, te zajęcia i tak by się odbywały. Także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu jest bardzo dużym wsparciem przy realizacji tego zadania. Natomiast mimo tego, gdybyśmy nawet nie dostali tego dofinansowania, z mojej wiedzy wynika, że i tak byśmy je realizowali, ponieważ na terenie Ostródy mamy 5 jezior. Jest gdzie się kąpać. To zagrożenie dla osób niedoświadczonych, szczególnie dzieci, które nie potrafią zachować się w wodzie, jest bardzo duże. Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo i zdrowie i życie naszych dzieci.
1: To ja tylko przypomnę, że w pierwszej kolejności z programu będą mogli skorzystać uczniowie klas trzecich szkół podstawowych. Wtedy, kiedy zostaną wolne miejsca, wówczas na listę rezerwową będą mogli zapisać się drugoklasiści.
2: To warto wiedzieć.
1: Wiosną, a także latem rozpalamy grilla czy ognisko. Podczas tak spędzonego czasu produkujemy mnóstwo odpadów. Jak je posegregować? O tym w rozmowie z Agnieszką Banasiuk, wiceprzewodniczącą Związku Gmin Czyste Środowisko.
8: Z roku na rok obserwujemy pozostawianie odpadów w miejscu grillowania. Są to odpady, które później są roznoszone przez zwierzynę. Są to często odpady, które bardzo długo rozkładają się w środowisku naturalnym. To tak naprawdę niewiele nas kosztuje, więc warto po sobie posprzątać w miejscu grillowania.
1: Okej, ale wydawać by się mogło, że takie spotkania ze znajomymi to co my tam naprodukujemy tak w zasadzie? No bo rozpalimy tego grilla, ale ja tak sobie przypominam, że zawsze gdzieś tam worek na śmieci albo kubeł jest ustawiony. No i przyznam się szczerze, że grzeszę w segregacji, bo ten post, który umieściliście w mediach społecznościowych, no to on daje sporo do myślenia. Bo ja też wszystko do jednego worka, to się przyznaję, a okazuje się, że tak nie możemy robić, kochani. I teraz tak, najczęściej puszki aluminiowe, jakieś tam, o właśnie, tacki do grilla, bo tak, coś zgrillujemy, taka moda, choć dietetycy mówią, że nie grillujemy na tackach, bo wtedy te aluminium nam przenika do jedzenia. No ale dobra, no jeśli wyprodukujemy już taką tackę po grillowaniu w tłuszczu, to do żółtego czy do zmieszanego?
8: do żółtego, ponieważ dlaczego? Tworzywa sztuczne zawsze są doczyszczane przed poddaniem ich do recyklingu. To samo dotyczy szkła, butelki mogą być zanieczyszczone, one są zawsze doczyszczane na etapie utylizacji i przekazywania do recyklingu.
1: Dobra, okej. Okay. Resztki jedzenia do zmieszanych?
8: Do bio. A zależy dlaczego? Jakiego rodzaju to są resztki jedzenia. Jeżeli mówimy o odpadach pochodzenia warzywnego, owocowego, to jak najbardziej do odpadów biodegradowalnych. Natomiast jeżeli mówimy o resztkach pochodzenia mięsnego, typu jakieś kości, pozostałości po kiełbasie, to takie odpady należy umieścić w pojemniku dla odpadów zmieszanych.
1: Okej, okay. Butelki, szklane, słoiki to chyba najmniejszy kłopot.
8: Tak, jest to najmniejszy kłopot. Ważne, żeby to podkreślić, do zielonego worka, czyli do pojemnika bądź do worka przeznaczonego dla odpadów szklanych, trafiają wyłącznie opakowania szklane, nie żadne inne wytwory pochodzenia szklanego.
1: No dobra, okej, ale mamy słoik, zakrętka.
8: Zakrętka jest zwykle metalowa, więc powinna trafić do worka żółtego.
1: No i teraz coś, co robimy wszyscy, czyli zmieszane. Co tam w zasadzie może trafić?
8: Wszystko to, czego nie da się wysegregować. W większości są to odpady wielomateriałowe. Często niektórzy wykorzystują jakiegoś rodzaju papier do pieczenia, czy też pobrudzone, nie nadające się do ponownego wykorzystania jednorazowe naczynia.
1: Jak my segregujemy? Bo ja zawsze o to was pytam. Czy rośnie świadomość mieszkańców, że tam w Rudnie, w tak zwanej, jak to mieszkańcy czasami nazywają, czarnej dziurze, bo my produkujemy te odpady, wystawiamy worki, przyjeżdża niebieska śmieciarka, zabiera, jedzie do Rudna i my to nazywamy czarną dziurą, bo my, mieszkańcy Ostródy i Ławy, czy kolejnych gmin, Związku Gmin Czyste Środowisko, to my tego nie obserwujemy, ale tam w Rudnie dzieje się magia w postaci jeszcze powtórnego recyklingu. Jak my jako mieszkańcy się zachowujemy? Czy rzeczywiście ten odzysk surowca tych odpadów jest większy?
8: Tak, zdecydowanie tak. Tu należałoby pochwalić mieszkańców za podniesienie ich świadomości ekologicznej, za to, że coraz chętniej segregują odpady nie tylko w życiu codziennym, ale także podczas akcji, które są organizowane na poszczególnych gminach. Mam tu na myśli akcję sprzątania świata. Mieszkańcy otrzymują worki do segregacji i rzeczywiście ta segregacja jest prowadzona. Należy pamiętać, że to, czy prowadzimy tą segregację, czy też nie, ma bezpośredni wpływ na to, jakie koszty gospodarowania odpadami ponosimy, co ma wpływ również pośrednio na opłatę od mieszkańca.
1: Jeśli chodzi o tę akcję sprzątania świata, to teraz was chciałem pochwalić, pracowników Związku Gmin Czyste Środowisko. Zorganizowaliście swoją własną akcję sprzątania terenów zielonych w ramach akcji Czysta Rzeka. Zanim zaczniemy was chwalić i o tej świadomości ekologicznej, to mnie przeraża jedno, że okej, segregujemy, płacimy za śmieci, bo to jest też nieodzowny element naszego życia i ja jestem zdziwiony, że ktoś nadal w dzisiejszych czasach, jeśli płaci za śmieci, to gdzieś jedzie do lasu wyrzucić. No jak?
8: Tak, niestety mamy nadal z tym problem. Często są to odpady, które latami zalegają w tych miejscach, a czasami spowodowane jest to tym, że najczęściej znajdujemy w takich nielegalnych miejscach do składowania odpadów odpady problematyczne, czyli limitowane odpady przez Związek Gmin, jakimi są opony, czy też opony od samochodów ciężarowych, które nie są odpadem komunalnym, bądź też papa, eternit. Odpady, które tak naprawdę są odpadami niebezpiecznymi.
1: Okej, ale wydawać by się mogło, że tak, opony, no to co to za kłopot? Ile my teraz? 8 sztuk mamy,
8: 8
1: tak?
8: sztuk na nieruchomość.
1: Co to za kłopot? No wymieniam zimówki, wymieniam letnie, no to w ciągu roku nawet komplet, dwa komplety mogę oddać. No to co to za kłopot? Dlaczego ta opona ląduje w lesie albo w jeziorze?
8: No nie powinno to stanowić problemu, zwłaszcza, że często organizujemy akcję mobilnego pszoku. Przykładem może być ostatnia akcja w Ostródzie, gdzie zebraliśmy rekordową ilość opon. Bo ponad 26 ton zużytych opon.
1: No to teraz do waszej akcji. Co sprzątaliście? Ile udało się zebrać?
8: Nie byliśmy jedynym współorganizatorem tej akcji, bo głównym organizatorem, z tego co mam wiedzę, było miasto Ostróda. My byliśmy jedynie partnerem. Akcja jeszcze nie dobiegła końca. Wszystkie odpady nie zostały z miejsc składowania odpadów zebrane, więc trudno jeszcze oszacować, z jaką skalą mamy do czynienia. Jednak już na podstawie szacunków widzimy i obserwujemy, że ponowna akcja przyniosła rekordową ilość odpadów.
1: No to teraz jeszcze na chwilę do tego sławetnego grillowania. Co z pozostałościami po grillach, ogniskach, czyli powiedzmy niedopalony gdzieś tam brykiet, węgiel drzewny, czy nawet jakieś pozostałości drewna z ogniska? Gdzie to wyrzucić? I tu taka rada, poczekajcie aż ostygnie.
8: Dokładnie tak, najważniejsze, żeby ognisko bądź grill zostało dogaszone. Węgiel drzewny nie stanowi zbytniego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ważne, żeby było uporządkowane, nie zawierało innych odpadów, a natura poradzi sobie już z tym sama.
1: Pamiętajcie, sumienna segregacja może nas w przyszłości uchronić przed podwyżką ceny za wywóz odpadów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
12: Bezpieczeństwo ponad wszystko. W miniony weekend na drogach Warmii i Mazur doszło do 127 kolizji oraz 3 wypadków, w których ranne zostały 4 osoby. Ponadto policjanci zatrzymali 18 kierowców na podwójnym gazie. Ruch w Ostródzie na razie nie za duży, na głównych trasach regionu spokój.

Very Heavy All My Life w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Jakby tu sobie humor z rana poprawić na jeszcze lepszy, co? Jest prosty sposób. Dzwońcie już teraz do Melo Radia jak najszybciej pod 321-321-777. To numer telefonu do nas. Mam fajną torbę dla was. Pasuje do waszej stylówki. Zapakujecie do niej wszystko, co potrzebne. Przyda się na pewno w tym sezonie. Do pracy albo na wakacjach. Dzwońcie 321-321-777. Taka Melo torba do zgarnięcia. Mam też trzy szoty w Melo dla was, kto chce się sprawdzić. 321-321-777. Dzwoncie teraz.

0: Body Talk, ale Falben w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, tak żebyście dobrze środę zaczęli, a Mati to już ją zaczął jakiś czas temu. Cześć Mateusz.
1: Witam, witam.
0: Cześć, cześć. Witam, witam. A co ty jesteś taki poważny z samego rana, co? Zawsze tak?
1: Może zazwyczaj rano wstaję o godzinie 4, to tak jeszcze się może tylko nie obudziłem, ale jest okej.
0: Okay. Dobra, Mati nabrał powagi od samego rana. Słuchaj, to teraz uwaga. Pełen luz, ale i skupienie, bo dla ciebie teraz w Melo.
2: Trzy szoty w Melo. W Melo, Melo.
0: Mateusz, motyl czy pszczoła?
1: Motyl.
0: Gotować czy zamawiać jedzenie?
1: Gotować.
0: Pływać w morzu czy w basenie?
1: W morzu.
0: Ty to w szkole miałeś chyba same piątki, bo tak bardzo poważnie, konkretnie i dobrze odpowiadasz. No i dobrze, Mati, dla ciebie Melotorba. Taki merch już w tej chwili pakujemy i wysyłamy do ciebie. Co ty na to?
1: Jestem za, jak najbardziej, dziękuję.
0: My też jesteśmy za. To pozdro dla ciebie, łap środę i działaj od samego rana jeszcze lepiej niż o tej porze. Już za 15 minut siódma.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Rated Without Crawl, podkręcamy tempo w Mela Radio. Siema Marcin.
1: No cześć wam wszystkim.
0: No cześć, narzekałeś ostatnio trochę, że weekend daleko, to piątek ci załatwiłem w środę.
1: O, dziękuję serdecznie.
0: Proszę. Co w newsach?
1: No cóż, ja wam załatwię droższy wstęp do parków narodowych. To chyba nie tak miało być, nie?
0: O, przyszedł i zepsuł zabawę.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Bibi Rexha i Faithless w Melo New Religion. Całkiem gratis dla was. Takie numery mamy i dużo energii z samego rana w Melo. Sprawdźcie, prognozy pogody też mamy. Za 6-7.
2: Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Mamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
1: No i dziś już całkiem szaro nie będzie. Zdaniem synoptyków nad naszymi głowami chmury, ale i na słońce od czasu do czasu możemy liczyć. Mimo to może zdarzyć się przelotny deszcz. Zatem dziś pogodowa mieszanka. Temperatura obecnie na poziomie 5-6 stopni wzrośnie, ale tylko do 13. Tyle będzie w Ostródzie i pobliskich miejscowościach około 17. Od jutra ma być nieco cieplej.
0: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: Już prawie 7. News MLO Radia, Marcin Sikora.
3: Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Skierował on do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
4: Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobro na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróżny umożliwił mu przekroczenie granicy.
3: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Wstęp do górskich parków narodowych będzie droższy. Ceny biletów pójdą w górę w związku z dopłatą na ratownictwo górskie. Ta wynieść ma 15%. W Holandii trwa loteria dla osób oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach. Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los. Co tydzień można tam wygrać nawet 400 euro.
2: A co takiego los dzisiaj dla Was przygotował na środę? Tego jeszcze nie wiemy, ale za to jesteśmy pewni, że podkręcamy tempo i gdy inni gadają, to my już gramy. I taką Wam fajną środę od rana.

Samba. W Bryska w Meloradiu podkręcamy tempo, jak my to lubimy robić razem z wami od samego rana, 12 minut po godzinie 7. A ta czasami to nas dopadają różnego rodzaju trudne rozkminy. Jedna dzisiaj na przykład taka. Słuchajcie, jak myślicie, słomka, taka wiecie, do picia, to ma dwa otwory czy jeden? Jak myślicie? Dajcie znać i weźcie nam to jakoś wytłumaczcie i innym. Czekamy na głosówki wasze. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki. Tam wystarczy kliknąć ikonkę słuchawki i nagrać głosówkę i zgarnąć fajny merch. To co, słomka ma dwa otwory czy jeden?

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ja im wierzę, it's gonna be okay. Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana w środę. Dzisiaj 13 dzień maja. Słuchajcie, nie przejmujcie się, bo jest impreza, na której nie może was zabraknąć. W środku lata będzie najlepsza muza i super DJ-e, gwiazdami Axwell, Paul Van Dyk, Afrojack i Scooter, między innymi, bo lista wykonawców mega długa i fantastyczna. To Sunrise Festival, na który bilety będą do zgarnięcia w Melo Radio już dzisiaj, a już w piątek nowy program na naszej antenie. To Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise on Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą dla was na rozgrzewkę. A teraz w Melo Radio jeszcze jedna gwiazda, która tego lata zagra dla was w Kołobrzegu. Sony Folera w Melo. Już 19 minut po 7.

0: Wiecie, jak to jest. Dopada was taka poranna rozkmina i potem trzyma przez cały dzień i nie wiecie, czy wy dobrze wiecie, czy jednak w temacie nic nie wiecie. Ale na szczęście zawsze was możemy zapytać i poprosić o głosówkę. To dzisiaj pytamy, słuchajcie, jak myślicie, słomka to ma dwa otwory czy jeden? No co myślicie?
1: Słomka nie ma jednej dziury, nie ma nawet dwóch. Ona ma po prostu jeden wielki otwór.
0: Tak też można podchodzić do tego tematu. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze. Wbijajcie i nagrywajcie na meloradio.pl.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9?
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
10: Za czym można naprawdę mocno tęsknić? Za chwilę wam o tym powiemy, założę się, żebyście nie przypuszczali. Ale wcześniej David Guetta i Kelly Rowland w Melo.

0: Tsunami. Mocny numer w Meloradiu. Mocny czas ostatnio. Słuchajcie, w tamtym tygodniu matury, w tym egzaminy ósmoklasistów. Sporo uczniów chciałoby już odpocząć od szkoły. A no, tymczasem wyobraźcie sobie, są tacy, wiem, że ciężko w to uwierzyć, którzy za szkołą bardzo tęsknią. Nie. I chętnie by do niej wrócili. Nie. Tak właśnie zrobiła pewna kobieta w Stanach. Słuchajcie, 28-latka podrobiła tam dokumenty i udawała nastolatkę. Wszystko po to, żeby wrócić znów do szkoły.
1: Ale po co?
0: No jak po co? Żeby wrócić znów do szkoły. Niewiarygodne, nie? No. Na takiej podrobionej legitymacji udało się jej pochodzić do średniej szkoły przez 2 tygodnie. Dwa tygodnie to w sumie niezły wyczyn. Zanim ją zdemaskowali i wyrzucili. No, widzicie, jak macie fajnie? Zobaczcie, teraz to zupełnie inaczej podejście do tematu wygląda, nie? Wy to możecie mieć to na co dzień, inni muszą kombinować, także korzystajcie, bo wakacje już niedługo i to dobre wam się skończy. W Meloradiu podkręcamy tempo w środę rano 13 dzisiaj za 15:08.

0: Be Mine, James Hype, najlepszy drop nowych hitów z samego rana. Idealnie to zabrzmiało, za 8 minut będzie 8, za chwilę też newsy.
1: No i w tych newsach będzie Eurowizja.
0: Prawie idealnie, jak na razie jest nieźle.
1: Tak.
0: Szczegóły za kilka chwil.
2: A już o 8 zagramy
0: Graceland Yearbox w Melo. O szczegółach pogody na środę też wam powiemy w Melo Radio za chwilę.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Oh, sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!

0: Reklama. Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka z o.o. ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
0: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Renault. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po reklamie. Meloradio Mazury. Trafik.
10: Przypominam, że trwa remont ulicy Hanki Ordonówny w Ostródzie. Prace mają się zakończyć w połowie września. Inwestycja kosztuje blisko 900 tysięcy złotych. Te prace się zakończą, a ruszą kolejne, tym razem zaplanowane przez PKP. Będzie remont 2 skrzyżowań torów i ulic w centrum miasta.
11: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
10: Pogodowa mieszanka dziś w naszym regionie. W prognozach mamy słońce, chmury i deszcz. Ten, jeśli popada, to raczej przelotnie i w drugiej części dnia. Na razie dosyć pogodnie, choć nie za ciepło. Dziś 13 stopni. Tyle będzie w Ostródzie około godziny 17. Kolejne dni mają być już nieco cieplejsze, tak twierdzą synoptycy. Ale na razie na wskazania w okolicach 20 nie mamy co liczyć.
11: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
12: Już prawie 8. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
13: Alicja Szamplińska wystąpi w finale Eurowizji. W półfinale w Wiedniu wykonała utwór Prey, pokazała mocny wokal i dopracowane w każdym detalu show. Po jej występie internet zalała fala komplementów, a tak po werdykcie przywitali ją dziennikarze.
14: Prey!
15: Yeah! Yeah! Alicja! Alicja! Alicja!
13: Finał Eurowizji już w tę sobotę. A w Gdańsku dziś miejskie ćwiczenia przeciwpowodziowe mogą spowodować chwilowe utrudnienia w ruchu. Działania służb zaplanowano m.in. przy zbiornikach retencyjnych. I na koniec Sztokholm, bo do Bałtyku wypuszczono tam tysiące łososi. To w ramach corocznego zarybiania morza. Wydarzeniu przyglądały się przedszkolaki, ale także mewy, które liczyły na łatwy do zdobycia obiad.
12: Możecie być pewni, że do zdobycia będzie fajny merch już za chwilę. Tak jeszcze u niektórych to przed śniadaniem nawet drugim może wpaść. To już za moment, a teraz zagramy, gdy inni gadają.

0: Switch Disco, Alan Henderson w Mama Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Szansa, żebyście sprawdzili, czy już się dobrze rozgrzaliście w środę. Najpierw co trzeba zrobić? Zadzwonić do nas.
1: 321-321-777. Taki mamy numer telefonu.

0: i czekamy na wasze zgłoszenia do Gotowych na Wszystko.
1: Dwie osoby mają szansę, dzwońcie już teraz i zgarniajcie merch od Melo do wzięcia. Fajne skiety i Melo torba, szykowna, stylowa, praktyczna, będzie wam się przydać, mogła na pewno w tym sezonie. Czekamy, dwie osoby, dzwońcie teraz, 321 321 777.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Już 17 minut po 8 mamy, jest z nami Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Hello. Cześć, witam.
0: Cześć Agnieszka. Słuchajcie, nie podejrzewacie, jakie plany ma Agnieszka na dzisiaj. Agnieszka, wyobraźcie sobie, dzisiaj to będzie sadzić krzaki.
3: Wow.
4: Trochę zazdro.
0: Dobra, Agnieszka, powiedz mi, czy ty masz jakiegoś sąsiada, który tam luka za bardzo na ciebie, czy co? O co chodzi?
2: Ja mam wielu sąsiadów wokół. Jesteśmy jedną wielką rodziną, machamy sobie, kłaniamy się sobie, krzyczymy, jak to na wsi bywa.
0: Tak jest, ale żeby za bardzo nie machali i nie było ich widać, to sadzisz im krzaki. Fajnie, jest okej. Kasia, cześć Kasia. Kasia też jest.
5: Cześć, cześć.
0: Cześć, siemanko. A Kasia dzisiaj to na basen się wybiera z ekipą, z koleżankami, nie?
5: Tak, dokładnie. Już się nie mogę doczekać.
0: No wprawdzie to nie jest sadzenie krzaków, ale też fajnie. Słuchajcie, gotowi na wszystko to jest zabawa, w której najważniejszą zasadą jest to, żebyście się zgłaszali imieniem.
1: Gotowi na wszystko.
0: A za dwie poprawne odpowiedzi na pytania są skiety za jedną melotorba. Czy to jest jasne? Możemy startować?
2: Tak.
5: Tak.
0: Lecimy. Pytanie pierwsze dzisiaj. Gdańsk znajduje się wśród 5 najludniejszych miast w Polsce. To prawda czy kto? Kto?
2: Aga.
0: Halo?
4: Aga.
0: Aga. Aga. Aga, słuchamy.
2: Prawda.
0: A nieprawda.
4: O, widzisz. No.
0: Słuchaj, Gdańsk jest na 6. miejscu, no. Prawie dobrze. No. No dobra, lecimy dalej. Jeszcze drugie pytanie. Ile kolorów znajduje się na fladze Seszeli? 5 czy 8?
5: Kasia.
0: Kasia? Słuchamy Kasi.
5: No to jest strzał. Myślę, że 5.
0: I dobrze myślisz, Kasia. Dobrze. Poszło nieźle. 1 punkt na koncie Kasi, a co za tym idzie? Na lotorbę. Kasia, wysyłamy do ciebie. Aga, spokojnie. Masz krzaki, sadź spokojnie. A oprócz tego my ci merch od Melo też dorzucamy, bo tu każdy musi być zadowolony. Trzymajcie się.
2: Dziękuję bardzo. Świetna zabawa. Pozdrawiam.
5: Dzięki.
0: Pa.
1: Gotowi na wszystko.

0: Ebony Hollow. W Meloradio podkręcamy tempo. Słuchajcie, wiecie, że lubimy różnego rodzaju rozkminy i teraz uwaga, do czego doszli geniusze. Totalnie rozwalili wszystkim głowę. Dokonali czegoś niemożliwego. Autorzy pracy, wpływ masła orzechowego na ruch obrotowy Ziemi. Doszli do wniosku, że uwaga, teraz siedzicie, że masło orzechowe nie ma żadnego wpływu na ruch obrotowy Ziemi. Brawo!
1: Brawo!
2: A to się nawet się spodziewałem.
0: Patrzcie, jaki wy macie wpływ na to, co dzisiaj z wami się będzie działo.
3: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
8: Po Wichajster do Refixa.
9: Po kardigan do Sinseya.
8: Po noże do Aldi.
9: Po ręczniki do Stelli.
8: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
9: I narożnik do salonu Umebluje.
8: Nieważne po co.
9: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
8: Zapraszamy. Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Gouda 500 gramów, 7,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO SA ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
20: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki.
1: i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
20: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
25: Tak, tak.
24: Od 6 do 9.
25: Od 6 do 9 w Rzepce.
24: Za 6,99 i że na bogato.
25: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
24: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
25: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
24: Dokładnie.
26: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

0: And Brother Troubles w Melo Radio. Podkręcamy tempo i tak sobie tutaj z Darią rozkminiamy, wiesz, Marcin, do kogo by tu się można było wkręcić na jakąś urodzinową imprezę. Weź tam sprawdź w kalendarzu u siebie. W telefonie sprawdź, Daria, w telefonie.
1: Dobra, ja już sprawdzam.
0: Do kogo masz tam numer, kto ma dzisiaj urodziny?
1: Dzisiaj urodziny ma Robert Pattinson.
2: Ten Robert Pattinson.
1: Dokładnie ten wampir, tak.
0: Dobra,
1: każdy zna.
0: Słuchajcie, w czasach ogromnej popularności sagi Zmierzch podobno co najmniej raz w tygodniu Robert Pattinson był zaczepiany przez fanów na ulicy z pytaniem, czy mógłby ich ugryźć jak wampir.
1: Ja nie zadawałam takich pytań, okej?
0: Ty to chyba brałaś udział w tej ankiecie internetowej, uwaga.
3: Czy lubisz Roberta Pattinsona? Nie.
0: O, i cenię za szczerość.

0: How Does It Feel z Dub Dogs w Melo. Jakbyście się czuli, gdybyście mogli zdecydować o czymś istotnym? No możecie, więc czujcie się fantastycznie, głosujcie na ten numer, to propozycja do 30 Melo Radia. To ja proponuję, żeby newsy były za chwilę.
1: Dowiemy się m.in. ile kosztowała Ameryka wojna z Iranem i ile kosztowały zakupy w kwietniu.
2: A już o 9:00 zagramy!
0: Jeleniowie Ellie Goulding w Melo Radio. A ile będzie na termometrach dzisiaj, to dowiemy się też już niedługo w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: а ние в ней калории. Мело. Под каждым взглядом лучше, ніж каждый энергетик. Мело Радио. Слухай codziennie. И вкręć się. Autopromocja. Мело Радио Мазури. Реклама.
1: Моя droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Developer Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
4: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: To ja, misia ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Rzepce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
12: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Traffic.
1: Na głównych trasach regionu bez kłopotów, za to w Ostródzie jeszcze miejscami tłoczno. Na terenie gminy Morąg wyznaczono nowe przystanki autobusowe. Ich lokalizacje ustalono po analizie wniosków i uwag mieszkańców. Jeden z nich znajduje się m.in. przy Alei Wojska Polskiego. Parasole warto mieć pod ręką. Co prawda poranek w naszym regionie jest pogodny, ale w drugiej części dnia przybędzie chmur, no i z nich może popadać. Podobnie wygląda prognoza pogody na jutro dla Ostródy i pobliskich miejscowości. Temperatura na razie nie za wysoka, zimni ogrodnicy przynieśli ochłodzenie i dziś maksymalnie na ostródzkich termometrach zobaczymy 13 stopni.
2: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Wojna z Iranem kosztowała dotąd Amerykę 29 miliardów dolarów, tak twierdzi Pentagon. Widoków na trwały pokój wciąż nie ma. Codzienne zakupy w kwietniu w Polsce zdrożały z kolei rok do roku o 3,7%. Ceny samej żywności poszły w górę o 3,3%. Tak wynika z raportu UC i Research i Uniwersytetów WSB Merito. Teraz zrobi się dużo goręcej, bo trwa egzamin ósmoklasisty. Trzydniowy maraton dobiega jednak końca. Uczniowie mają za sobą język polski i matematykę. Dziś mierzą się z ostatnim egzaminem z języka obcego. A gdzie chcą kontynuować naukę? O to pytaliśmy uczniów z Mrągowa.
4: Liceum do Ogólniaka na Bielchema.
5: Ja chciałam iść do leśniczej.
6: Pewnie do zawodówki albo do technikum waszej.
5: Technikum weterynarii.
3: W mrągowskich szkołach podstawowych do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 221 uczniów.
2: My od rana przystąpiliśmy do środy i to jest najlepsze miejsce, gdzie możecie tę środę spędzać, czyli razem z Melo. Podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria. Cześć, siema, hej, jest 9:00, inni gadają, a my już gramy. Two ships in the night.

Napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florajdy i zostawcie swój numer telefonu. A jak do was zadzwonimy, to pamiętajcie, że musicie koniecznie odpowiednio zareagować głośnym yeah. Wtedy wlotki na koncert Florajdy będą wasze. Gorąco się robi, teraz będzie jeszcze bardziej. Modelki i Włodarski w Melo.

i Evo Max. Na Halo Radio, tak dla was gramy. Już 23 maja w Warszawie koncert, na którym wystąpi Florida. Już dzisiaj zaproszenia na tą super imprezę mogą być wasze. Wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgłoście się.

0: Basto i Holdzio w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Co ja mówię do ciebie najczęściej, Daria? Takie jedno słowo, jedno konkretne na S.
1: Sławki!
0: Sławki! Słuchaj, kiedy miałeś ostatni raz tak, że miałeś wrażenie, że głos ci się skończy?
1: No często, codziennie tak mam, jak to, krzyczę na was, bo mnie nie słuchacie.
0: To ja mam tak teraz, ale spróbujmy. Uwaga, wiadomo, że Zetki robią wszystko inaczej, no nie? Wszystko.
1: No czasem. Dobra.
0: Sprawdzono, jak Gen Z korzysta z rozrywki, także prześwietlili cię bardzo dokładnie. Okazuje się, że inaczej na przykład niż milenialsi, większość młodych użytkowników subskrybuje platformy streamingowe tylko po to, żeby obejrzeć wybrany tytuł, a następnie szybko rezygnują z usługi. Nie chcą też płacić pełnej ceny za gry wideo, większość przestało też kupować muzykę w formie fizycznej, czyli na płytach. Natomiast Gen Z częściej niż inni chodzą do kina na filmowe premiery. To trochę może zaskakiwać, skoro nie jesteś tak chętna do wydawania kasa. Co? Bilety tanie nie są.
1: Ale to mnie nie dziwi, bo w sumie, wiesz, możesz się odwalić jakoś fajnie do tego kina, a wiadomo, też jedzenie w kinie smakuje lepiej niż w domu.
0: No jasne.

0: Beauty and the Beat, Nicki Minaj i
1: Justin!
0: Nie chciałem ci zabierać tej przyjemności. Słuchajcie, jak jesteście w pracy, macie takie wrażenie, że robicie coś i jakoś tak efektu nie widać, to spokojnie pomyślcie sobie, że być może na efekty musicie trochę poczekać i za kilka lat na przykład wszyscy będą mówić i słuchać tego, co dzisiaj wy robicie. No, tak trochę jest z tym numerem, nie? Justin, Nicki Minaj.
1: Justin!
0: Prosto także z naszej 30 Meloradia. Głosujcie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Kala Fernandez. Co jeśli, co by było, jeśli wpadłaby wam dodatkowa kasa teraz, tak od razu? Szybka kasa do zgarnięcia jest w Meloradiu i cały czas obowiązujące pytanie, co byście z nią zrobili, na co wydali? Wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś swoim oryginalnym, mega odjechanym pomysłem. Adrian, na co pójdzie kasa?
1: No obiad dla kolegów, jesteście zmęczeni właśnie po całym dniu pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał.
0: Zdecydowanie by się przydał, należy się. A wy, jaki macie pomysł, na co wydacie? 200 czekają, czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Pojawcie się koniecznie i napiszcie, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. A najlepsze jest to, że ta kasa pojawi się u was od razu. Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl.

0: Mega klimat, ma ten numer bazy Magnetic. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Siemany.
1: No siemanko.
0: Muszę cię ostrzec delikatnie. Uważaj, uważaj dzisiaj. O, ale uważaj bardziej niż zwykle. Ja wiem, że uważasz codziennie, ale dzisiaj bardziej niż zwykle. Musisz uważać na Darię. Aha. Daria dzisiaj puszcza bardzo różne fajne rzeczy z laptopa. Także uważaj.
1: Ja słyszałem, jak śpiewa Bibera, to znaczy, że słyszałem już chyba wszystko dzisiaj.
0: Mało słyszałeś.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Jazz is pretty, can't deny it w Melo Radio.
0: Jakby co, pamiętaj, że ostrzegałem.
1: Dobra, Darka, a mogę jakąś próbkę z Kolima?
3: Sexy mama.
1: A to nowość widzę.
3: Temperatura.
1: Pozdrawiamy panią Justynę Steczkowską. No i zapraszam.

0: Piątek o 21. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50%. To Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert. Po reklamie.
5: Powoli ruszają przygotowania do jednej z bardziej wyczekiwanych drogowych inwestycji w Ostródzie. Wszystko wskazuje na to, że drogowcy niedługo wejdą na plac budowy związany z modernizacją ulicy Grunwaldzkiej. W związku z tym będą m.in. zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

0: 13 stopni, tyle dziś maksymalnie zobaczymy na termometrach w Ostródzie i pobliskich miejscowościach, ale dopiero późnym popołudniem, około 17. Przed nami dzień z pogodową mieszanką, w prognozach słońce, chmury i deszcz. Popadać ma raczej delikatnie i w drugiej części dnia. Noc ma być pogodna, ale chłodna, z temperaturą w okolicach 4-5 stopni. Mimo zimnych ogrodników nie ma mowy o przymrozkach.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Policja prosi o zgłaszanie się osób, których groby bliskich zostały okradzione. To w związku z kradzieżami w Samborowie i Ostródzie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ograbiono 60 nagrobków, mówi Anna Karczewska z ostródzkiej policji.
2: Apelujemy do wszystkich osób, które zostały dotknięte tym przestępstwem, o zgłaszanie się do naszej komendy, ale apelujemy też do wszystkich osób, które mają jakąkolwiek wiedzę i widziały coś niepokojącego w okolicach tych cmentarzy.
0: Sprawa jest prowadzona w kierunku ograbienia miejsca spoczynku. Grozi za to nawet 8 lat więzienia. Ostrudzianie upamiętnili Zdzisława Krzyszkowiaka. Mieszkańcy za zgodą właścicieli i zarządców budynków powiesili dwie tablice na domu, w którym mieszkał, a także szkole, w której się uczył. Zdzisław Krzyszkowiak to mistrz olimpijski z Rzymu w biegu na 3 km z przeszkodami. Przy rzymskokatolickiej bazylice Narodzenia Marii Panny w Giedrzwałdzie stanęły ogrodzenia i rozbierana jest kostka brukowa. W najbliższym czasie przy fundamentach i murach kościoła będą prowadzone prace remontowe i konserwacyjne.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło w nocy na osiedlu przy lesie. Według nieoficjalnych informacji zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Motywem mogły być narkotyki. Na wolności i bez dozoru to decyzja sądu w sprawie 57-letniego kierowcy po wypadku Łukasza Litewki. Śledczy domagali się aresztu, mówi prokurator Bartosz Kilian.
5: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy.
4: Orzeczenie sądu jest prawomocne i oznacza też zwrot kaucji oraz zniesienie dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Do tragicznego potrącenia jadącego rowerem posła doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę. To podczas gali otwarcia 79. Festiwalu w Cannes.
3: Siemanko, jest 10:00, Nati po tej stronie i mamy środę, coraz bliżej do weekendu.
6: Juhu.
3: No ja się też jaram. Jazzy, Spritz, Candy Night. Kiedy inni gadają, no już gramy.

Meduza. I Henry Camamale. Don't wanna go home na radio. 15 minut po 10. Słuchajcie, przypominam o tym, że w piątek po 21 to się będzie bardzo działo. Sunrise on Air! Słuchajcie, poświęcony program będzie właśnie temu, co się wydarzy już pod koniec lipca w Kołobrzegu na Podczelu. Sunrise Festival coraz większymi krokami się zbliżamy. Będziemy mieli okazję, by trochę więcej pogadać o tej imprezie. No ale oprócz tego też pogadać o artystach, którzy tam będą. No i myślę, że podczas tego spotkania właśnie też będzie szansa na bilety na to niezwykłe wydarzenie. Słuchajcie, Meloradia w piątek po 21.

Anyma i Joji, Beautiful w Melo Radio. No i tu się skrywa prawdziwe piękno. 26 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i co by nie mówić, no to świat jest ogromnym, przepięknym miejscem, ale kiedy człowiek podróżuje, zdaje sobie z tego sprawę, że rzeczywiście jest trochę mały. I o tym śpiewa Kukę 2115 w numerze Taki Mały Ja. A ja zagram go już niedługo.

0: na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy. Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Po reklamie.

0: Kukę 2115 i taki mały ja w Melo Radio. 19 minut do 11, podkręcamy tempo. No i możemy tak podkręcić, że na przykład ktoś przytuli szybką kasę, 200, a może nawet i pół tysiąca złotych, na co tylko chcecie. Patryko, stary, opowiadaj, na co ty byś wydał, mordo.
1: No, nową klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: Zwłaszcza jeżeli jakaś trasa gdzieś tam się szykuje, to na pewno. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Nie czekajcie, tylko od razu wbijajcie na naszą stronę, dajcie znać, na co chcielibyście to wydać. No bo kasa stygnie, a po co ma się marnować?

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight w Melo Radio, podkręcamy tempo. Kocham to nagranie, naprawdę jestem ogromnym fanem. Jestem też fanem Marcina Sikory, o czym na pewno wie. Siemano.
1: No, cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: W newsach mam o tym, że w zasadzie warto być fanem Polaków, bo Polacy naprawdę dużo potrafią, dużo robią i zdobywają.
0: Polska to jest sigma wśród narodów.
2: A już o 11 zagramy
0: Handy Dust Currency z Okeria w Melo Radio. Gramy to punktualnie o 11, kiedy jeszcze inni będą gadać, także dobrze, że jesteście.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Developer Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Zimni ogrodnicy przynieśli ochłodzenie, na szczęście nie za duże i o nocnych przymrozkach w prognozach nie ma mowy, choć noce do ciepłych na razie nie należą. Tej najbliższej na termometrach zobaczymy 4-5 stopni, w ciągu dnia 13 maksymalnie, tyle będzie w Ostródzie około godziny 17. Środami niezmieszaną pogodą, na niebie chwilami słońce, ale i chmury, z których może popadać deszcz.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Ruszył remont poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie. To po tym, jak na początku miesiąca budynek został zalany. Odbudujemy to miejsce, mówi starosta Andrzej Wiczkowski.
2: Trwają prace posuszania tych wszystkich pomieszczeń. Szacowanie szkód się zakończyło. Oczywiście powiat wystosuje odpowiednie środki teraz finansowe na to, żeby już zapłacić tym wykonawcom, a później będziemy czekać na odszkodowanie.
0: Poradnia wznowiła już diagnozę. Terapie będą przywracane sukcesywnie w kolejnych tygodniach. Na terenie byłego dworca PKS mają powstać apartamentowce. Działkę 2 lata temu wykupiła spółka deweloperska. Teraz w ratuszu ruszyła procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestor chce tam wybudować 3 bloki ze 170 mieszkaniami. Do 5 czerwca mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do tej inwestycji. Z kolei 18 maja w Urzędzie Miejskim w Olsztynku odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie programu Czyste Powietrze. Chęć uczestnictwa należy zgłosić telefonicznie.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Premier ogłosił przełom po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rząd zapowiada dokonywanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w Unii Europejskiej. Z ust Donalda Tuska padły też przeprosiny.
5: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
4: Premier zastrzegł jednak, że nie będzie to otwarcie drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. Teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Na koniec o tym, że Polak naprawdę potrafi. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata, Lhotse, i zjechał z niego na nartach. To jego 8. ośmiotysięcznik, na który wszedł bez wspomagania tlenem z butli i dokonał zjazdu.
3: Siemanko, my też robimy zjazd, ale w stronę weekendu, bo już środa, czyli mały piątek. Ja jestem Adi i mówię wszystkim, przepraszam, Eluwida! Tak jest, kiedy inni gadają, my już gramy. Andy Dust w Melo.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, bo mowa ciała potrafi zdradzić naprawdę praktycznie wszystko. A teraz z Darią zrobimy wam tutorial niczym z YouTube'a. Fajna muzyczka?
1: Jej, super!
0: Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażemy wam... pokażemy wam, jak wygrać bilety na Floridę. To po pierwsze wchodzimy na jaką stronę, Daria?
1: Na meloradio.pl.
0: Dokładnie! Jej. A gdy później zadzwoni do was telefon od Melo, usłyszycie coś takiego.
1: Sometimes I get a good feeling. Yeah.
0: No i w zasadzie tylko musicie zrobić je, jak usłyszycie w słuchawce Floridę i macie bilety na koncert w Warszawie, bo to już za chwilę, 23 maja. Także będzie na pewno przepięknie. No, wbijajcie, szykujcie się i trzymamy za was kciuki. A to będzie Bryska i Obca. Przy okazji Bryska przypomina o tym, żeby chodzić na siłownię. Ja pójdę dzisiaj.
1: No

0: Oscar Metcalf, Sweet Nothings, to jest Melo Radio i tak podkręcamy tempo. Przegenialna nuta. Idealnie się do tego wajbuje w pracy, popija kawusie. Mam nadzieję, że towarzyszy wam dobra energia. A jeżeli jej trochę brakuje, to spoko, od tego jesteśmy my. I przypomnimy, co może miłość zrobić z człowiekiem, no bo od niej można oszaleć. Dosłownie, tak nawijają państwo David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson. Crazy What Love Can Do, dawno nie było, mega się jaram.
1: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
4: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

No dawno tego nie słyszałem, ale to jest piękna nuta. David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson i Crazy What Love Can Do w Meloradio. No trochę szaleństwa w tej miłości zawsze się przyda. Podobno spontaniczność też jest super ważna. Nie wiem, nie znam się, pracuję w radiu. Ale chciałem tylko powiedzieć, że w piątek po 18 taka propo jest 30 Meloradia, na którą serdecznie zapraszam. Na tym się trochę znam. Można głosować na meloradio.pl na wybrane przez was numery. I pamiętam, że nie tak dawno temu, bo to chyba było... jakoś w majówkę, może trochę później, nieważne. Thomas Gray i Rumors niedawno był na pierwszym. Jeżeli pomożecie tej nucie, to na pewno znowu uda się osiągnąć taki piękny wynik.

0: Meloradio Mazury.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Marcin, czy po wysłuchaniu tego utworu słowno-lirycznego odczuwasz satysfakcję?
1: Satysfakcję odczuję, jak przeczytam serwis przed 12, bo pójdę do domu.
0: Aha, do tego wrócimy. A to był Calvin Harris i Jazzy Satisfy w Melo Radio. No, laur konsumenta na pewno został przekazany. Satysfakcja klientów i odsłuchowiczów na 100%. A propos serwisu, proszę bardzo, co w newsach?
1: Śnieg! Ja uwielbiam ci zostawiać takie informacje.
0: Nie, ja wychodzę, dziękuję.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo i Renicone Walt Loco Loco. On to robi specjalnie, naprawdę. Jeszcze wychodził uśmiechnięty, śmieje się jeszcze ze mnie w twarz. Loco Loco punktualnie o 12.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
17: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: 56.4 albo 89.4 FM. Pogoda.
1: To będzie dzień z mieszaną pogodą, w prognozach chwile ze słońcem, ale i chmury, z których może popadać deszcz. Zdaniem synoptyków raczej delikatnie i przelotnie. Temperatura rośnie i około 17 zatrzyma się na poziomie 13 stopni. Tyle będzie w Ostródzie i pobliskich miejscowościach. Od jutra w naszym regionie nieco cieplej, ale nadal pogoda mieszana. Więcej słońca w nowym tygodniu.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Przekazano teren pod remont ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie. To inwestycja powiatowa. Praca, a co za tym idzie utrudnienia, mają zacząć się na początku czerwca. Oprócz asfaltu przebudowane zostaną zatoki parkingowe i przystanek autobusowy. Inwestycja kosztuje 2 miliony 100 tysięcy złotych. Wykonawca ma czas na realizację do końca listopada. Trwa najważniejszy etap budowy skateparku w Ostródzie. Obiekt przy szkole podstawowej nr 3 nabiera kształtów, ale całość będzie gotowa z opóźnieniem. Otwarcie zaplanowane na 3 lipca, mówi burmistrz Rafał Dąbrowski.
2: Lepiej z tydzień, dwa, trzy dłużej poczekać, a nie zrobić żadnego błędu. To jest obiekt na otwartej przestrzeni. Ta zima sprawiła, że nieco później niż zakładały weszły ekipy budowlane na ten skatepark.
1: Inwestycja kosztuje blisko 3 miliony 300 tysięcy złotych. 1 czerwca ruszy nabór do ostródzkich żłobków. Miejskie placówki mają 56 miejsc. Nabór będzie prowadzony elektronicznie. Link znajdziecie na stronie Urzędu do miasta.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Rzecznik Praw Obywatelskich nie będzie ubiegał się o drugą kadencję. Marcin Wiącek swoją decyzję tłumaczy chęcią pozostania niezależnym do ostatniego dnia.
5: Udział urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich w wyborze rzecznika, który jest siłą rzeczy wyborem politycznym, ponieważ wymaga decyzji Sejmu, a następnie Senatu, jest dla mnie trudny do pogodzenia z standardem niezależności tego urzędu.
4: Procedura wyboru nowego rzecznika już trwa. Kadencja Wiącka upływa 23 lipca. W nocy w Tatrach spadł śnieg. Pojawił się już na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. O poranku na Kasprowym Wierchu było minus 7 stopni. Zmiany w 4 genach pomogły śledziowi opanować Bałtyk. Musiał się przystosować do nietypowo niskiego zasolenia. Tak wynika z badań szwedzkich naukowców.
3: Jestem tak stary, że pamiętam, że był śledzik na naszej klasie. Na zegarach jest 12. Siemano, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. I zaczynamy od ziomka, który pojawi się na Sunrise Festival, czyli Renny Zonnewald, no i Gordon.

Gibbs Dope House for Money i Win w Melo Radio. Gibbs, prośba, żebyś nagrał sequel tego numeru, bo ta nuta to jest naprawdę potężne motoryzacyjne złota. Skoro gadamy o motoryzacji, to takie przypomnienie, mini kind reminder, bo może dawno tego nie robiliście. Może dzisiaj jest dobry dzień, bo i tak pogoda średnia, żeby sprawdzić, co u waszych samochodów. Wiecie, nie wiem, sprawdzić, czy macie płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, jakie jest ciśnienie w oponach. Wiecie, to są małe elementy, które tak naprawdę mają fundamentalne znaczenie tuż przed tym, jak auto się zepsuje. A dzięki temu może wcale się nie popsuje. No, do listy dorzucam jeszcze sprawdzenie oleju.

Sony Fodera, Crystal i My Loving w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 27 minut po 12. Podkręcamy tempo. Kawusia, kawusia, ladies and gentlemen, kawusia jest lekarstwem na całe zło, zwłaszcza w taką pogodę, kiedy i biometr niekorzystny, kiedy pada szaro, ponuro, brzydko. Nie, ta pogoda to jest jakaś porażka. Koleżanka do mnie napisała przed momentem, że powinniśmy się zbuntować, że to jest nielegalne, żeby nie było słońca i żeby było aż tak smutno na dworze. Ja się z tym zgadzam. Jeżeli chcecie podpisać się pod petycją, to zapraszam na WhatsApp Melo Radio.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka z o.o. ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

Model Kiwodarski, Miss Dior w Melo Radio, 18 minut do godziny 13. Jeżeli wy też chcecie z radości zaśpiewać sami na mina ehe, to chyba w ogóle była Shakira. Łaka łaka, nie Mikołaj? Tak? Dzięki. No to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka na was szybka kasa. Piszecie, na co chcecie to wydać. 200, a może nawet i 500 złotych do zgarnięcia. To uczciwa cena jak za darmo. Także wbijajcie, nie czekajcie, zróbcie to od razu, co będziecie na później odkładać obowiązki. No, a dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was i przekażemy dobre newsy. Two ships in the night.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Podkręcamy tempo w nowym Melo i mamy 7 minut do 13, a ze mną jest Ula. Siema!
1: Jestem, cześć.
0: Co tam w newsach?
1: A w newsach, tak, będą ceny paliw, no i sprawdzimy konto Messiego, ha, bo wiadomo, ile zarabiam w amerykańskim klubie Inter Miami.
0: Oczywiście za dużo. A już o 13 zagramy Christian Marci, Fast Cars and Superstars w Melo. Wiecie, jaki taniec pasuje do tej muzy? Taniec robota. Właśnie to robię. Nie możecie tego zobaczyć, ale to tylko lepiej.
2: Meloradio Mazury. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
8: Po Wichajster do Refixa.
9: Po kardigan do Sinseja.
8: Po noże do Aldi.
9: Po ręczniki do Stelli.
8: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
9: I narożnik do salonu umebluje.
8: Nieważne po co.
9: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
8: Zapraszamy.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Hojlu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 20 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
19: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie.

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Nowe maksymalne ceny paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, za benzynę 98 6,98, a za diesla 6,92. I choć ceny paliw powinny być stabilne w najbliższych dniach, to na rynku międzynarodowym trudno o optymizm, bo rozejm między USA a Iranem jest kruchy, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: I ropa nawet, no jeżeli tam nieco spadnie, to jednak w krótkim czasie wraca z powrotem do tych wysokich poziomów przebijających wyraźnie $100.
2: Rządowy program CPN ma być przedłużony do końca maja. No a na koniec zajrzymy na konto Messiego. Pensja piłkarza po przybyciu do Interu Miami wzrosła ponad dwukrotnie. Messi zarabia prawie 25 milionów euro za sezon.
1: Ja pamiętam, jak piłki złotej nie chciał oddać lewemu. Ja pamiętam to do dzisiaj.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ale życzę wam, żebyście mieli bardzo dobry nastrój, tak jak Lewandowski i... Boże, kto tam był? Mikołaj, przypomnij mi. Boże, zapomniałem, bramkarz.
4: Szczęsny.
1: Szczęsny, żebyście mieli taki dobry nastrój, jak ci panowie na autokarze. Siemano, Adi po tej stronie. Dla usprawiedliwienia spałem dzisiaj 6 godzin, dobra?

Facet ma 31 lat i tak wnioskuję po tym numerze i jego tempie dokładnie, 138 uderzeń na minutę, że chyba facet nie musi chodzić jeszcze do fizjoterapeuty i jest w niezłej kondycji. No bo gdyby go bolał kręgosłup albo cokolwiek innego i po prostu narzekałby na kwestie zdrowotne, to raczej ta muza nie byłaby aż tak szybka. No bo jeżeli występuje z takimi sztosami w Las Vegas, tak jak na przykład jutro w czwartek, no to wątpię, żeby tam coś go bolało. No, zazdroszczę zdrowia. Może trzeba po prostu zacząć muzykę tworzyć. No.

John Summit, The Chainsmokers, Hills i w Melo Radio. All the time. I 14 minut po godzinie 13. Słuchajcie, sprawdzam, w jakim wieku jest John Summit i

0: Vintage Culture Gaps i Lost w Melo Radio. Bardzo lubię vintage i bardzo lubię tę nutę. Ciekawe, czy usłyszymy ją na Tomorrowlandzie. 28 minut po 13 i to jest wyjątkowa chwila, by zrobić coś dla siebie. Ja mam taki pomysł, zróbmy sobie przerwę od pracy. My nawet z Mikołajem przygotowaliśmy specjalnego dżingla. Mikołaj, czy możemy poprosić o dźwięk przerwy w pracy? No. Chodziło o ten drugi oczywiście.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Po reklamie. Meloradio Mazury. Raz to 1,5.

0: Young Glosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: 17 minut do 14. Już się robi ciepło, już można powoli podziwiać gwiazdy wieczorem. A to w sumie jest dobry pomysł na randkę. Nie wiem, jak macie kogoś, kogo lubicie. Jakaś sympatia. To może taki spacer wieczorem, wiecie, jakiś kocyk, pikniczek, podziwianie gwiazd razem. No przyznajcie, to brzmi jak randka idealna. Nawet wszystkie red flagi na chwilę się schowają. Słuchajcie, a jeżeli chodzi o green flagi, to na taką randkę na przykład, jak potrzebujecie kasy, to macie nas od tego, nie? Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Szybka kasa, 200, a nawet 500 zł do zdobycia.

0: Czy jest hype na James Hype?
1: A James Hype wystąpi.
2: Co?
1: No yeah. Tak, no. No, yeah. Na no Sunrise Festival.
2: Sunrise.
0: Iga Mikołaj w studiu. Cześć. Cześć, dziękuję za dzisiaj.
3: A już o 14 zagramy
4: Breaking Dishes, Eli Oaks.
0: Ja tylko chciałem coś powiedzieć.
1: Eli Oaks na Tomorrowlandzie.
0: Tak, to prawda. Chciałem tylko powiedzieć, że za ten krzyk nie odpowiadamy. Jeżeli się przestraszyliście, to nie jest nasza wina.
1: Sorki.
0: Ale będzie fajnie.
1: Kochamy was.
0: Będzie. Pa, pa.
3: Autopromocja.
5: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Flaczyk, zapraszam.
3: M to muzyka, której...

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka z o.o. ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
12: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Jest postępowanie w sprawie gróźb karalnych wobec posła Łukasza Litewki. Śledczy potwierdzają, że w miesiącach poprzedzających tragedię w mediach społecznościowych pojawiały się wpisy i komentarze, które zawierały groźby. Polacy na wakacje chcą wyjechać wcześniej, jeszcze wiosną lub wczesnym latem, tak deklaruje blisko połowa pytanych. Powód prozaiczny, jest wtedy taniej. Polacy są niewyspani i kombinujemy, jak spać lepiej. Prawie 20% pytanych bierze leki, bo brak snu daje w kość. Resmet i Tomasz Zarzycki.
3: Skutki problemów ze snem odczuwamy w wielu obszarach życia. Brak nam energii, mamy problemy z koncentracją, no i mamy gorszy nastrój.
2: A co dziesiąty badany mówi, że niewyspanie odbija się na jego życiu seksualnym.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Kochani, złamałam swoje postanowienia.
1: Noworoczne?
0: Życiowe.
1: O!

0: Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, musiałam dzisiaj biec na autobus, a ja nie biegam.
2: No to widzisz, w sumie dobrze, że tak się złożyło, bo jutro mamy coś specjalnego dla was, drodzy słuchacze, ale nie powiemy wam jeszcze co, ale będzie bieganie.
1: Będzie bieganie i druga podpowiedź, będzie bolało.
2: No będzie bolało, jak już przestaniemy biegać, to zakwasy nas będą bolały.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, a za chwilę zajrzymy, co tam się wydarzyło na Eurowizji.
2: Aha.

Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, a my wam obiecaliśmy, że zajrzymy na Eurowizję, bo nasza Alicja dała fantastyczny występ. Mm-hmm. Posłuchajmy jej piosenki.

0: Ja się tak modlę, żeby przetrwać do ostatniego dnia miesiąca, bo już nie mam nic na koncie na przykład.
1: Co? Jest dopiero 13.
0: Daj mi spokój, miałam spontaniczne zakupy. No tak czy inaczej, Alicja Szemplińska nas reprezentuje, ma głos jak dzwon.
1: Tak jest. No i wystąpi w sobotnim finale.
0: Brawo.
1: Będzie walczyć z reprezentacją Mołdawii, Szwecji, Grecji, Belgii, Finlandii, Izraela, Serbii, Chorwacji i Litwy.
0: A czemu się tak uśmiechasz? Bo się cieszysz, rozumiem.
1: Bo się cieszę, że ma duże szanse na to, żeby wygrać.
0: Dobra, a które miejsce będzie miała Polska ogólnie?
1: Pierwsze.
0: Tak?
1: Polska zawsze number one.

0: Alexey and Paulina, Book of Love. Radio ma taką zaletę, że bawi i uczy. I w tym momencie przejdziemy do kącika naukowego. Wykłada Mikołaj Kujawiński. Zapraszam.
1: O nie! Najgorsze jest to, że to jakby sugeruje, że jestem ekspertem w tej dziedzinie, a zupełnie tak nie jest. Hot wifing.
0: Tak.
1: To jest coś, co podobno budzi coraz większe zainteresowanie. I to jest takie zjawisko, w którym partnerka w związku, prawda,
0: tak,
1: wychodzi poza ten związek, informując o tym swojego partnera i nawet robiąc to przy nim,
0: ale
1: wysyłając
0: mu zdjęcia.
1: Tak, Iga, tak, zakupy, właśnie. No i ten hot wifing to jest generalnie też rzecz, która wielu ludzi zwyczajnie oburza, że to jest właśnie takie, wiesz, przełamanie obyczajów i tak dalej. Zwłaszcza kiedy, no, pojawia się jednak ta zazdrość albo inne niesnaski, albo po prostu skaza na wizerunku publicznym.
0: Czyli po prostu, na przykład, jakbym była twoją żoną i chodziła, załóżmy, na lekcję tańca, no wyobraź sobie coś takiego.
1: Tak, z takim na przykład Hiszpanem, nie? Bachatę byś sobie tam tańczyła.
0: I trenuję sobie z nim, a on na przykład jest w samych majtkach, bo czemu nie? No tak, tak się tańczy.
1: Tak. No to jeszcze tylko brakuje tego, żeby je zdjął i to już jest to.
0: O, jakoś brzmi znajomo. Hej, Sam.

0: Anima, Joji, Beautiful w Maloradiu. Wolałbyś być Batmanem czy wampirem?
1: To jest w sumie ciężkie pytanie. Z jednej strony wampir żyje wiecznie i ma różne supermoce, a Batman jest mega bogaty, więc chyba Batmanem.
0: A Robert Pattinson?
1: No, on jest jednym i drugim.
0: I o nim porozmawiamy w tej godzinie jeszcze.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
0: Po reklamie.

0: Kocham Rihannę. Where have you been w Maloradiu? A wiesz, kto wczoraj miał urodziny?
1: Czy to był Robert Pattinson?
0: I mamy przygotowaną specjalną piosenkę.
1: Dawaj.
0: Z okazji jego najlepszej chyba roli. Najlepszej. Czy wiesz, o co chodzi?
1: No wiem, wiem. Oh yeah. Powiem ci, że ja jestem Team Edward.
0: To jest właśnie on?
1: To jest on. Edward Cullen. Najseksowniejszy licealista w całym liceum.
0: A on nie ma jakoś tak 3000 lat?
1: Wiesz co, to jest... nieistotne, dobrze?
0: Ale to jest twój crush?
1: Lepiej o tym nie wspominać.
0: Wiesz, że ja nigdy tego nie widziałam?
1: Co ty mówisz, to żałuj. To jest fantastyczna komedia.
0: Komedia? Myślałam, no, że romans. No trudno, Zakaria, Andy Dust.

0: Prawda z filmu o radio. Mikołaj, pamiętasz test ósmoklasisty? Te nerwy przed tym całym wydarzeniem?
1: Nie pamiętam, bo jak ja chodziłem do podstawówki, to miała 6 klas.
0: A bo ty jesteś stary, faktycznie. Ups.
2: Słuchajcie, no właśnie, ósmoklasiści dzisiaj pisali ostatni egzamin. No i właśnie o tym będzie w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Rumors, Thomas Gray. To jest niesprawiedliwe, bo ja pisałem egzamin szóstoklasisty i potem egzamin gimnazjalny i potem jeszcze maturę. To są trzy testy.
0: Ale jaki mądry za to jesteś.
1: No,
0: i ten
1: strasznie.
0: Numer zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. Polskie lotnictwo wojskowe prewencyjnie poderwane, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Ponad 200 dronów atakuje środkową i zachodnią część Ukrainy. W obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską ogłoszono alarm. A teraz Węgry. Premier Peter Madziar ogłosił, że nie zamieszka w rezydencji rządowej i nie będzie korzystać z rządowej limuzyny. Zamierza poruszać się swoim autem. A za ósmoklasistami 3 obowiązkowe sprawdziany na koniec podstawówki. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Teraz w napięciu będą czekać na wyniki.
2: Tak się stresuję, że będę miała po prostu mniej procent niż chcę.
3: Mam ambicje jakieś, więc wolałabym jednak mieć około 50% ze wszystkiego.
1: A wyniki egzaminu mają być 3 lipca.
4: Słuchacie Freak Fight, o tej godzinie udowodnimy wam, że kłótnie w związku są potrzebne.
0: Jezu, współczuję twojemu chłopakowi, naprawdę.
4: Gamikołaj, hej.

0: przed chwilą, że kłótnie są bardzo zdrowe w związku, należy to robić chociaż raz w miesiącu.
1: Tylko nie mówimy tutaj o kłótniach o byle co, tylko mówimy tutaj po prostu o konfrontowaniu swoich oczekiwań i rzeczywistości, a nie, że znowu
0: typu, ja mam
1: skarpetki
0: pomysł.
1: Zostawiłeś na podłodze.
0: Dlaczego
1: ile razy ci mam mówić?
0: Nie masz kanapki dla mnie.
1: O.
0: No dlaczego?
1: Dla siebie też nie ma.
0: Ale w ogóle mam wrażenie, że ty chowasz przede mną jedzenie, bo się boisz, że ja biorę gryza.
1: No bo ty, ja się nie boję, tylko ty bierzesz gryza, dlatego chowam.
0: Bo to jest nasza wspólna kanapka.
1: Tak, a gdzie są nasze wspólne pieniądze za tę kanapkę?
0: Wydałam!

0: Get This Party Started. Podkręcamy tempo 16 po 15 w Meloradiu. Szybka kasa od Meloradia. Jak wspaniale, że możemy zadzwonić do Ameli, która weszła na meloradio.pl, potrzebuje pieniędzy, tylko ona jest w rozterce.
1: Zadecydujemy, może na antenie nam się uda rozwiązać jej rozterkę, na co te pieniądze pójdą.
0: Amelia, czy to ty? Iga, Mikołaj, Meloradio?
2: Witam serdecznie.
0: A dzień dobry, co taki dobry humor?
2: Ładny dzisiaj dzień.
1: Amelia, jesteś bardzo pozytywną osobą, bo ja bym nie powiedział, że dzisiaj jest ładnie, także dobrze się zaczęło, ale są też...
2: Myślałam, że będzie padał deszcz, więc jestem szczęśliwa, że nie pada.
0: No pewnie, trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Byłaś na meloradio.pl, na co potrzebujesz 200 zł?
2: Ogólnie dostałam pierwszy w życiu mandat po 6 latach posiadania prawa jazdy, więc poszedłby na mandat, a druga jest kwestia taka, że popełniłam błąd w pracy. Więc poszłoby albo na mandat, albo na ten błąd, który popełniłam.
0: Poczekaj, błąd w pracy i ty musisz za to płacić?
2: W sensie, moja firma, więc muszę płacić.
1: No dobrze, to w takim razie już, Amelia, sama zadecydujesz, na co tę szybką kasę od nas wydasz. Bo ten dźwięk oznacza, że możesz już biec do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego
0: szybką kasę. Amelia, już biegnie, nie słyszysz?
1: Już, słyszę
0: biegnij,
1: właśnie.
0: Biegnij, szybko! Szybka kasa od Meloradia. Jakie to jest banalnie proste, co? Wchodzicie na meloradio.pl i możecie zgarnąć 200 zł, a nawet 500 zł. Think about that, Sony Fodera.

0: Sweet Nothings, Melo Radio. Jedziemy do Zakopanego w tej godzinie.
1: Tam w Zakopanem dzieją się naprawdę magiczne rzeczy. Muszę powiedzieć, że kocham ten kraj, naprawdę. On jest niesamowity.
0: A dlaczego? To o tym powiemy wam jeszcze w tej godzinie.

0: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: O reklamie. Autopromocja.
9: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
8: Autopromocja. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

0: Duże oczy, smolasty, trips. Trips?
1: Wiadomo co.
0: Słuchajcie, były pipy, gęsi, a teraz są cypki, czyli oscypki. Takie maskotki.
1: Tak, tak, tak. Takie maskotki można kupić właśnie w Zakopanem. Kiedyś królowała pipa, a teraz królują cypki. A ty, Iga, co wolisz? Pipa czy cypki?
0: Mi się wydaje, że w moim guście są bardziej cypki, ponieważ mają fajne oczka, jakieś takie kokardki.
1: Naprawdę. Tylko w Polsce.
0: Do Zakopanem zapraszamy.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are w Melo Radio. Ludzie Bieszczad, proszę uważać na niedźwiedzie.
1: Słyszałem, że wchodzą do domu. Mhm.
2: No właśnie, nie będą i o to będzie w newsach. Ludzie Bieszczad będą bezpieczniejsi.
3: A już o 16 zagramy
1: Don't Leave Kylie, Akcent Sara i Misha Miller.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwoni

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
7: Na siłkę do Extreme.
8: Na latę do Sis.
7: Po Wichajster do Refixa.
8: Po kardigan do Sinseya.
7: Po noże do Aldi.
8: Po ręczniki do Stelli.
7: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
8: I narożnik do salonu Umebluje.
7: Nieważne po co.
8: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
7: Zapraszamy.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: na Mazurach.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. To świetny pomysł na aktywny weekend. W sobotę odbędzie się gra terenowa w okolicach Szcząbruka i Naterek. Będą podchody z mapą, punkty kontrolne i zadania. Do wyboru dwie trasy: relaks o długości 12 km i sport o długości 22 km. Można iść, jechać lub biec, solo albo w drużynie. Obowiązują zapisy, ale udział jest bezpłatny. Szczegóły na Facebooku gminy Giedrzwałd. W przyszły czwartek można wybrać się na wyjątkowy koncert poświęcony mamom i tatom. Pełen wzruszeń, pięknej muzyki i rodzinnej atmosfery. Jest taka miłość o 18:00 w Miejskim Dworcu Kultury w Olsztynku. Na terenie parku handlowego Biko Struda ruszył cykl otwartych treningów piłkarskich dla dzieci organizowanych we współpracy z klubem Sokół Ostruda. Kolejne spotkanie w piątek od 17:00.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Pod Wrocławiem płonie składowisko śmieci. Na miejscu działa już kilkanaście zastępów strażaków. Płonie część składowiska z makulaturą. Najbardziej agresywne niedźwiedzie w Bieszczadach zostaną odłowione, ale spokojnie, nic złego im się nie stanie. Zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
5: 10 lat temu mieliśmy do czynienia mniej więcej z 5 trudnymi osobnikami. Dzisiaj ta grupa trudnych rozrosła nam się, bo jeden niedźwiedź drugiego uczy złych nawyków.
4: Obecnie takich agresywnych niedźwiedzi w Bieszczadach jest 18. Na koniec coś dla fanów gier. Polak stworzył grę, która polega na koordynowaniu ruchu statków w czasie wojny USA z Iranem. Wszystko w oparciu o to, co naprawdę tam się wydarzyło. Gra dostępna jest w internecie.
2: A my w tej godzinie porozmawiamy o windach.
3: Tak, w windzie fajna jest muzyka na przykład czasami.
2: Różne rzeczy można robić w windzie. Gamikołaj, słuchacie Freak Fightu.

0: Wchodzicie do windy, to na pewno widzieliście nieraz tabliczkę, maksymalny udźwig 500 kg lub 8 osób. No i z tym jest teraz problem.
1: Dlaczego?
0: I producenci wind mają problem, bo 8 osób teraz może ważyć znacznie więcej, bo Europejczycy są grubi.
1: Ale to znaczy, że jesteśmy bogaci, bo mamy co jeść.
0: Tak jest, to dobrobyt oczywiście widać od razu. Nie? Natomiast no, jest to całkiem przykre. Pamiętasz kilka miesięcy temu, jak mieliśmy szkolenie takie w hotelu i ja wsiadłem do windy i ona nie chciała pojechać, bo powiedziała, że jest za duże obciążenie?
1: Ale to wyszedłeś i ja pojechałam.
0: No właśnie.

0: za każdym razem, jak gramy Dua Lipę, to zastanawiam się, czy chciałabym być nią, czy chciałabym być z nią.
1: No i do jakiego wniosku doszłaś?
0: Nie mogę się zdecydować, jest cudowna. Illusion, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Florida. A tobie, Mikołaj, zazdroszczę tego, że poznałeś Florida.
1: I to jest bardzo fajny gość, możecie go zobaczyć na żywo już niedługo, bo będzie grał w Warszawie na Letniej Scenie Progresji.
0: 23 maja.
1: Bilety, no właśnie, no to mówię, że niedługo. No 10 niedługo. Dni zostało.
0: No tak, ja już po prostu przebieram nogami, nie mogę się doczekać i chciałam, żeby ta data wybrzmiała, dlatego dzwonimy do Dawida.
1: Tak, musimy kogoś w końcu wysłać na Floridę, a Dawid obiecał, że będzie głośno krzyczał.
2: Tak, słucham?
3: Sometimes I get a good feeling.
2: Yeah!
0: Brawo, Dawid, jedziesz na Floridę.
1: No ale Dawid, napisałeś w swoim zgłoszeniu, że to będzie najgłośniejsze ja w historii. I było głośno, ale tak, czy najgłośniej w historii?
2: To może... ponawiamy.
1: Powtórzymy ponawiamy. To.
0: Dobra, 3, 2, 1.
1: Myślałem, że puścisz...
2: Yeah!
0: No teraz to nas przekonałeś.
1: No i taką energię musisz ze sobą zabrać właśnie na koncert Floridy.
2: Super, super.
0: Umówieni. Florida w Meloradiu. A teraz OG, yeah. Good feeling, Florida w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo.

0: Sia, no i Afrojack. Nie wiem, czy ty wiesz, Mikołaj, no, ale jego majątek jest wart 60 milionów dolarów.
1: Bogaty gość.
0: Ten koleś wystąpi na Sunrise Festival.
1: Czyli będzie też bogactwo doświadczeń na Sunrise Festival. Afrojack wystąpi na Red Stage, czyli na czerwonej scenie 2 sierpnia tego roku.
0: Wiesz, że czerwony to jest taki kolor pełen pasji?
1: Czerwony to najszybszy przecież.
0: Ale Afrojack tam zrobi...
1: Boom! Show!
0: Show! I w ogóle, i wow!

0: Reklama.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
7: Cym,

0: to Ray Dalton, All We Got w Meloradiu. Kupić czy wynajmować, oto jest pytanie, a ja się zastanawiam, za co, zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim.
1: No właśnie, została przeprowadzona analiza cen i wychodzi z niej, że tanio to już było, a teraz będzie tylko gorzej.
0: Moim zdaniem trzeba odnaleźć w tym przyjemność.
1: No tak, to jest świetna porada. Ale jeżeli brakuje wam, czy to na czynsz wynajmowany, czy to na ratę kredytu, no to meloradio.pl się poleca. Tam szybka kasa, można się zgłosić i wygrać 200, a nawet 500 złotych.
0: Na przykład wór cegieł za to kupić.
1: No.
0: Boy, you turn me.

0: auta, jak znalazł gips w Meloradio. Paliwo. Ach, to
1: niestety
0: jest
1: trzeba wlewać.
0: Sporny.
2: Tak, trzeba i no właśnie, i w newsach powiem, gdzie jest najtańsze w Polsce.
0: O, to proszę się skupić, bo to ważne dla kierowców.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Can't Deny It, Jazzy Spritz.
0: Tak a propos tankowania. Ten numer zagrałem wam punktualnie o 17:00.
3: Meloradio Mazury.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka z o.o. ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
3: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault w kwietniu podczas Renault Business Days oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 996 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
11: Nastrój Tirexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
12: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
11: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: na Mazurach.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Już w sobotę w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku wyjątkowy wieczór pełen dawnych wierzeń, tradycji i tajemnic warmińskich oraz mazurskich wsi. W programie Nocy Muzeów m.in. quest terenowy, pokazy dawnych prac domowych, opowieści pod strzechą oraz nocne zwiedzanie skansenu z latarkami. Start o 17.30, wstęp bezpłatny. Także w sobotę można wybrać się na bezpłatną wycieczkę po Ostródzie. Grupy startują o godzinie 15 z dziedzińca Ostródzkiego Zamku. Bezpłatne wycieczki potrwają do października. A już dziś można wybrać się do kina Narię w Morągu. Tam młodzi widzowie mogą liczyć na wyjątkową filmową przygodę. Na ekranie Flik, Futrzak i ja. Pełna przygód, energii i humoru animacja familijna, która zabiera widzów w spektakularną podróż do innego wymiaru.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek, on the mic.
4: Kierowcy, najtańsza benzyna 95 jest na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i Wielkopolsce, informuje portal epetrol.pl, z kolei najdroższa w Małopolsce. Polskie MSZ pyta węgierskie władze o Zbigniewa Ziobrę, mówi rzecznik Maciej Wiewiór.
5: My tam prosimy o wskazanie, czy Zbigniew Ziobro posiadał, jeśli tak, to jakiego typu, węgierski dokument podróży, który umożliwił mu opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych.
4: Wczoraj podobną notę otrzymała ambasada USA. Możecie wesprzeć Fundację Cancer Fighters, to ta od zbiórki Łatwoganga. W internecie trwa licytacja srebrnego medalu olimpijskiego pańczynisty Władimira Semirunija. Aktualna cena przekroczyła 30 000 zł. Aukcja potrwa do 1 czerwca.
3: Mikołaj, chciałbyś lody?
2: No.
3: Bo dzisiaj jest środa.
2: No tak, tak, tak.
3: I żona Szczęsnego na przykład sobie z lodem spaceruje. O,
2: fajnie.
3: Tak, chciałam, żebyś wiedział po prostu, wiesz?

0: WhatsApp Meloradia będzie Wam teraz potrzebny. Na naszej stronie znajdziecie odnośnik meloradio.pl, bo jesteśmy ciekawi, jakie są Wasze najlepsze wymówki, takie teksty wymówki.
1: Tak, zbieramy je nie w jakimś konkretnym celu. Nie to, że chcemy się z czegoś wykręcić. Tak, aha, chcemy tylko wiedzieć.
0: No właśnie, nasza Alicja Szemplińska ostatnio użyła dosyć interesującej wymówki podczas Eurowizji. Posłuchajcie.
2: Fans in Israel.
3: Natalia.
0: Zawołała Natalię. Ciekawe, czy zadziałało.
1: No nie wiem, ale faktycznie takie to też jest dobra odpowiedź.
0: Że po prostu
1: typu... Mówisz i odchodzisz.
0: Mikołaj, masz pożyczyć 200 zł? O, poszedł, faktycznie. No to jakie są według Was najlepsze wymówki? Dajcie znać, WhatsApp Meloradia. Przyjmiemy tekstówki i głosówki. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Halo, amen.

0: Dzieje, że dobrze się wraca do domu, do tego kawałka. Kacz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, Freak Fightu. A my sprawdzamy najlepsze wymówki.
1: Dostaliśmy od was parę propozycji. Na pewno będą przez nas testowane w najbliższych dniach.
0: Oto wymówka od naszej słuchaczki.
2: Cześć, chciałem pożyczyć. Ej, ale ja nie mam dzisiaj urodzin.
1: A takie dla inteligentnych.
0: Dokładnie. Dlatego ja nie zrozumiałam, a ty tak. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi wymówkami, to dajcie znać głosówki i tekstówki. A może ty masz jakiś pomysł na wymówkę poza
1: Ja nie mogę, bo w piątki mam siłownię.
0: Wyobraziłam sobie, że chodzisz na siłownię. Masakra. Przepraszam, znaczy nie to, że to byłoby dziwne, ale...
1: Mów dalej.
0: Nie.
1: Kontynuuj tę
0: myśl. W sensie super. No jeżeli macie jakieś wymówki, to... Dajcie znać.
1: Hamstwo.

0: O, The Time w Melu Radiu. Sprawdzamy wasze najlepsze wymówki i jest wiadomość od Grześka. Mhm.
1: Zawsze stosuję wymówkę. Nie zabrałem ze sobą upoważnienia, by wypowiadać się na ten temat.
2: To jest dobre, brzmi oficjalnie, więc nikt tego nie będzie kwestionował.

0: Od czwartku nowa, nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
11: Sometimes I get a good feeling.
10: Krzyczysz.
12: Yeah!
10: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja.

0: A my sprawdzamy wasze najlepsze wymówki. I przyszła wiadomość od Dawida. Wymówka pod tytułem jutro też jest dzień.
1: I to taka nawet filozoficzna wymówka, bo zawsze prawdziwa.
0: No tak, no bo tak, to co masz zrobić tak, dzisiaj, tak. Zrób jutro, wiadomo.
1: Ale a propos Young Again i wymówek, to wiesz co jest najlepsze właśnie w życiu po 30? Że ja już nie potrzebuję wymówek. Ja mówię po prostu, nie chce mi się.
0: Albo, że mam 30 lat i...
1: I nie chce mi się.
0: New Religion, Bifirexa, Faithless.

0: zależy z wami. O Jezu, jak mi głos.
1: O, mutacja przechodzisz, czy co?
2: To już ten wiek. Brawo, gratulujemy.
0: Dziękuję.
2: Ile masz lat, Iga? Przepraszam?
0: 13. Coś takiego.
2: Coś koło tego, tak. Ale ja słyszałem, że wy o wymówkach gadaliście.
0: O wymówkach, tak.
1: Jaką masz wymówkę na swój głos teraz?
2: Właśnie Iga nawet wymówki nie ma, bo jej się głos łamie.
0: Straszne to było.
2: A ja mam wymówkę taką, jak chcecie na przykład pójść do domu, to mówicie, że idziecie, bo jest 18. I to jest moja wymówka.
0: Ale ona jest genialna w swojej prostocie.
2: Mhm. Co no nie? To, bo czyli... czasami proste rozwiązania są najlepsze.
0: Wow, Oluś.
2: I wszyscy idziemy w melo.
0: Piękna sprawa to jest, naprawdę.
3: A już o 18 zagramy.
1: I run jak coś. Wszyscy tutaj głos stracili.
0: Nie wiem.
2: Ale to, ja was kocham.
0: O, my też.
2: Ten numer punktualnie o 18.

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Na siłkę do Extreme.
10: Na latę do Sis.
9: Po Wichajster do Refixa.
10: Po kardigan do Sinseya.
9: Po noże do Aldi.
10: Po ręczniki do Stelli.
9: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
10: I narożnik do salonu Umebluje.
9: Nieważne po co.
10: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
9: Zapraszamy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
17: Dochodzi 18:00, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
18: Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Związane było z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, informuje dowództwo operacyjne. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do 1 000 000 złotych kary dla oszustów, którzy choć nie są lekarzami, leczą ludzi. To zapisy nowego prawa, mówi prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem.
19: Spróbujmy. Jeżeli nie będzie działała, trzeba będzie ją modyfikować, ale to jest rola państwa, żeby ten proceder zlikwidować albo przynajmniej bardzo ograniczyć.
18: Kary i ograniczenia mają nie dotyczyć dietetyków czy zielarzy. Na koniec Holandia, tam trwa loteria dla oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach. No i co tydzień można wygrać nawet 400 euro.

0: Idę w Melo.
1: Słuchajcie, oglądam się za siebie, no już widzę, jak ta środa się z nami żegna i jakoś tak od razu przyjemniej się robi, co nie? Dobiegniemy do weekendu razem, no i to naprawdę w mocnym stylu. Będę miał dla was dziś wlotki na Sunrise Festival. Będzie masa okazji, żeby zgarnąć merch od Melo. I to totalnie jest za free, ja do tego fajnie wam zagram. Offenbach, Alok, Khalid, Zara Larsson czy Andy Dust. Oni zagrają w najbliższych minutach, a zaczynamy od I Run. To Haven i Caitlin Aragon. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Dive Into Me to Alok i Khalid. Podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 7 minuty po 18, a za chwilę ktoś z was dostanie wlotkę na Sunrise Festival. A to Alessa i Zara Larsson, Words w Melo.

0: gdybyście obudzili mnie w środku tygodnia o 2 w nocy, to rozpoznałbym ten motyw. Today for to Tovla. Podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia 15 minut po 18, a w wakacje to się naprawdę będzie działo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 23 lata, tyle ma historii ten festiwal. Masa wspomnień, pięknych przeżyć, różnorodnych scen. No to wszystko właśnie Sunrise Festival. Impreza, bez której no lata można sobie nie wyobrażać, zdecydowanie. Środek wakacji, może, no i najlepsi DJ-e na świecie, to zdecydowanie nie może was ominąć. Dlatego my, Meloradio, mamy dla was wejściówki. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień tej imprezy. Drugi dzień sierpnia. No to skoro to jest ostatni dzień, no to żeby taką wlotkę zgarnąć, to musicie napisać, dlaczego sierpień to jest najlepszy miesiąc w roku według was. Czekam na najbardziej kreatywne odpowiedzi, głosówki. WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dlaczego sierpień to najlepszy miesiąc w roku? Czekam na wasze głosowe.
1: Sunrise Festival z Meloradio.

0: Ale jej wokal jest niesamowity, no po prostu cudowny, jazzy. A razem z nią Calvin Harris to Satisfy, nowość na Playce Melo Radia.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A nowością zdecydowanie nie jest to, że jak dzieją się tak ważne rzeczy jak Sunrise Festival, no to macie na to wlotki w Melo Radiu. No i zapytałem, dlaczego sierpień jest najlepszym miesiącem w całym roku, no bo mam dla was podwójną wlotkę na drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. No i Tomek się odezwał, siemano.
2: Siemano, cześć.
0: No cześć, no to dlaczego ten sierpień jest taki naj?
2: Nie znaj, bo mój najlepszy kolega imprezowy, z którym jedziemy na Sunrise, ma wtedy urodziny właśnie.
0: O!
2: I chętnie się wybierzemy.
0: Czyli to będzie taki idealny prezent, jeżeli bym wam zafundował takie wlotki.
2: Tak, będzie to najlepszy prezent dla niego.
0: A jak kumpel ma na imię?
2: Tomek, to jest mój imię.
0: A, no to bardzo proszę, Tomek i Tomek, pakujcie się, tak. Już możecie wybierać jakieś outfity, jedziecie na Sunrise Festival, podwójna wlotka na drugi dzień sierpnia leci do was.
2: Jest, dzięki bardzo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.

0: Back home. Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
0: Po reklamie.

Walk With Me. Felix Janiszaus, słuchacie Meloradia, 19 minuty do 19, pychu z tej strony, siemano, no i polecam zdjąć nogę z gazu. No bo właśnie czytam, że będzie trudniej o skasowanie punktów karnych. Ministerstwo chce, żeby było, nie było już tak, że pójdzie się do WORD-u, zrobi kurs i punkty znikają, no bo są takie wykroczenia, za które no nie powinno się ich w ogóle usuwać. Na przykład jazda pod wpływem alkoholu, spowodowanie kolizji, czy też przekroczenie prędkości. No ale tak mi się wydaje, że dobrze, że jest taki jeden, jedyny mandat w Polsce, którego żadne zmiany chyba nigdy nie będą dotyczyć. Wręcz.

0: Ale klasyk. Takimi też was lubimy zaskoczyć w Melo Radio. This is what it feels like, to Armin van Buuren. Tak gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije.
1: A już o 19 zagramy
0: coś nowszego, będzie Loco Loco. Gordo i Rainier Zunewald. Od takiego składu zaczniemy 19, ten numer punktualnie o pełnej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020 roku.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GCN Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czekaj dałut, kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: To już 19 na zgarach. Wiecie, że dokonaliście najlepszego wyboru z możliwych, no bo jesteście z Meloradiem wieczorową porą, a my naprawdę mocno podkręcamy tempo. Nader pojawi się już w tej godzinie. Będzie nasz ukochany rudzielec z numerem Azizam, a zaczynamy od Gordo i jego Loco Loco. To jest prawdziwa petarda. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w melo.

Talk to you, to another w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 7 minut po 19 na zgarach, a za chwilę z kimś z was chciałbym zagrać w Melonierów. Mamy 3 pytania, odpowiedzi zawsze A i B, pytania bardzo, bardzo proste. Kto na nie odpowie, zgarnia Melomercz. Torba, kubek i pomadka do wzięcia, a ja czekam na wasze zgłoszenia. 321-321-777, tutaj dzwońcie. 321-321-777.

0: Ruch to zdrowia, przy tym numerze nie da się nie ruszać. Nawet palcami stukając o kierownicę samochodu. Just Dance to Lady Gaga. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia. 17 minut po 19 na zegarach.
1: Melonierzy w Meloradio.
0: Niecodziennie jest taka szansa, ale dzisiaj przed nią stanie Jerzy, żeby zostać melonierem. Siemanko, Jerzy.
2: Witam, witam.
0: No cześć, słuchaj, jak twoja środa? Na plus, na minus na razie?
2: Na plus, zaczynam urlop.
0: O, proszę, i z tego, co sobie rozmawialiśmy poza anteną, to ty jeszcze tak w ogóle swój motor szykujesz na to, żeby sobie powyruszać.
2: Tak, bo trzeba naładować baterie, akumulatory na jutro, bo ma być jutro super pogoda, słonecznie.
0: Czyli mocno wyjazdowy ten urlop.
2: Tak.
0: Na
2: tak.
0: Świeżym powietrzu.
2: No to też, ale po prostu od piątku właśnie mamy taką wycieczkę autokarem już potem tego, nie?
0: No i czad. Słuchaj, ja mam dla ciebie przed tą wycieczką jeszcze merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. Taki zestaw może trafić do ciebie. Mam dla ciebie trzy pytania, odpowiedzi
2: super,
0: A i B. Jeżeli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że odpowiedź jest prawidłowa. Trzy poprawne odpowiedzi to cały merch dla ciebie. Wszystko jasne?
2: Wszystko jasne.
0: To co, zaczynamy?
2: Zaczynamy.
1: Melonierzy.
0: Pytanie pierwsze. Gdzie znajduje się najkrótsza ulica w Polsce? Podpowiem, że ta ulica to Samborska i ma 22 metry. A. W Warszawie czy B. w Poznaniu?

0: No dawaj, dawaj, strzelaj.
1: Poznań, Poznań.
0: Nie wierzysz tak w stolicę?
1: Warszawa, Warszawa.
0: Bardzo dobrze, w stolicę trzeba wierzyć. Pytanie drugie, kto reprezentuje Polskę? No i dostał się wczoraj do finału tegorocznej Eurowizji. A, Skolim, czy B, Alicja Szemplińska?
1: B.
0: Bardzo dobrze, ale Skolima na Eurowizji to ja bym chciał zobaczyć, to by było dopiero dobre. No i pytanie trzecie, kto wygrał ostatnią edycję Tańca z Gwiazdami? A, Gamu Fal, czy B, Magda Gessler?
1: A.
0: No i pięknie! Słuchaj, jak nie wiesz dokładnie, to zasada eliminacji, mam wrażenie, że tutaj zadziałała, ale panią Madzie na parkiecie też byśmy chcieli zobaczyć, to by było coś. Ale ty na swojej poczcie będziesz mógł szukać wysyłki od nas, torba, kubek i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
1: Super, panie, pozdrawiam żonę, dzieciaków i całe Radio Melow i wszystkich słuchaczy Radio Melow.
0: Wszyscy są pozdrowieni, ja też się czuję, no. Melonierzy w Meloradiu. Meduza i Omri Kamamil. Don't wanna go home. To już teraz.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Justin ostatnio wystąpił na Coachelli, no i właśnie dzięki temu występowi cały świat przypomniał sobie, że ten numer tak naprawdę istnieje. No a inny mega utalentowany artysta będzie grał nie na Coachelli, a w Polsce, w Warszawie. Mowa o Florajdzie, jego koncert już w przyszłą sobotę, a na antenie Meloradia możecie zgarnąć podwójne wlotki. I to totalnie za free. Szczegóły na naszej stronie meloradio.pl. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, że podróże pociągiem między krajami będą dużo, dużo prostsze.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. O reklamie.
4: Siema mordeszki, wieczorami idę w melo.

aż cały dom z papieru się przypomina. Bella Ciao, El Profesor i Użel w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A podróże pociągami będą łatwiejsze. Nowe przepisy chce wprowadzić Komisja Europejska, a te spowodują, że między wszystkimi krajami Unii będziemy mogli podróżować na jednym bilecie. Nie kupując osobno tych biletów od przewoźników z Austrii, Niemiec czy na przykład Belgii, będzie jeden system i to ma nam ułatwić życie i ułatwić podróżowanie. No mam nadzieję, że w jego tworzeniu tylko Polska na przykład nie będzie maczała palców, bo jak w całej Europie będą takie opóźnienia jak w PKP, to nigdy nigdzie nie dojedziemy.

0: Lecę, bo chcę. Tak, gramy jeszcze przed 20. Ta wybije za moment, a wy słuchacie Meloradia.
1: A już o 20. zagramy.
0: Daja i Albi, Good Boys, Hideaway. Ten numer punktualnie o pełnej, punktualnie o 20. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
6: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
0: Po reklamie. Idę w melo.
7: Nasz mózg wcale nie jest tak inteligentny, jak się wydaje, bo możemy go naprawdę bardzo, bardzo łatwo oszukać. O tym na pewno powiemy w tej godzinie. A propos, 20 właśnie wybiła na wszystkich zegarach w całej Polsce. Tu pychu, siemano, słuchacie Melo Radia, Oskar Metkej, Alessandra czy Kaskada. Oni na pewno się pojawią, a zaczynają Daja i Albi, to ich Good Boys, Hideaway.
0: Melo Radio, idę w melo.

Ja, nie lubicie chodzić na siłownię, nie lubicie sprzątać, nie lubicie pić kawy. No słuchajcie, podobno bardzo łatwo można oszukać swój mózg. Oczywiście mówią to eksperci gdzie? Na TikToku, a gdzieżby indziej. No podobno zamiast powiedzieć muszę iść na siłownię, muszę posprzątać, trzeba powiedzieć chcę iść na siłownię, chcę posprzątać, chcę iść do pracy. No i nasz mózg rozpozna to jako coś, co faktycznie chcemy zrobić, no i będzie z tego powodu bardziej zadowolony. No to czekajcie, przetestujmy to na innym przykładzie. No ja teraz powiem, chcę, żeby na moje konto wpłynęło 1 000 000 złotych. Poczekajcie. Nie widzę powiadomienia od mojego banku na telefonie. Może wy spróbujecie, może wyjdzie lepiej.

0: Eurowizję po raz pierwszy. To Euphoria. Ho, ale to był świetny występ. Jeżeli ktoś nie pamięta albo nie widział w ogóle, to polecam sobie obejrzeć się w internetach, na pewno to znajdziecie. Lorin za nami, a przed wami może być szansa na to, żeby wygrać się 200. Taką szybką kasę od Meloradia, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i tam dacie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobił ostatnio Adrian, no i posłuchajcie, na co on przypierniczył 200.
1: To obiad dla kolegów, jesteście zmęczeni właśnie po dni pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał.
0: No proszę, jak bardzo miło w stosunku do swoich kumpli z pracy. A wy na co byście wydali szybką kasę? Wbijajcie na meloradio.pl i nam o tym piszcie. Dub Dogs i How Does It Feel, to już teraz.

Don't Hurt Me i Ivy, Conor Maynard w Melo. Tak podkręcamy tempo, 20 minut do 21 nam zostało, no i dziś nadrabiamy zaległości. Dzieje się w polskiej ekstraklasie, jesteśmy coraz bliżej końca sezonu, no i oficjalnych rozstrzygnięć. Kilka chwil temu Arka Gdynia skończyła swój mecz z Górnikiem Zabrze, tutaj remis 0-0, no i Arka zbliżyła się do spadku do pierwszej ligi, a Górnik Zabrze już oficjalnie na pewno nie zostanie mistrzem Polski. A od minut 11 trwa spotkanie Raków Jagiellonia, no i tutaj na razie też 0-0, no ale trzymamy kciuki, że jeszcze trochę tych sportowych emocji tego wieczora może nas jeszcze czekać, no bo też poza polską piłką gra jeszcze FC Barcelona. O 21.30 zaczyna swój mecz, ale oni to już w ogóle są mistrzami, więc to trochę tak jak ostatnie dni w pracy na wypowiedzeniu. Niby coś robisz, a jednak to już trochę wywalone.

0: Tych Asher i Mor jeszcze przed 21. Słuchacie Meloradia.
1: A już o 21. zagramy
0: Andy Dust i Harris Zakaria. Ten numer punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia. Będę też po niej szukał króla drugiej zmiany, czyli osoby, która teraz ciężko pracuje.

0: idę w Melo.
1: Punktualnie 21 na zegarach, słuchacie Melo Radia, a ja jestem mega ciekawy, czy wśród was wszystkich, którzy teraz Melo słuchają, jest ktoś, kto pracuje. Szukam króla drugiej zmiany, czyli osoby, która po 21 w środę, no nie obija się teraz, nie jest w drodze do domu, ale ciężko zasuwa. Jeżeli to jesteście właśnie wy, to dzwońcie 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia, a dla króla drugiej zmiany będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw do króla drugiej zmiany trafi. A dla was wszystkich już teraz gram. WNW i Kashmir to za moment. To Color Seal of Full też będą. Zaczynam od Zokary. To Andy Dusty Harris. Tupychu, siemano. Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kościoty, modelek i Włodarskiego. Lubię cię jak lato, tak podkręcamy tempo. To jest Meloradio, 14 minut po 21. Ale nie wszyscy o tej porze są już w domu i odpoczywają i chillują. Oj, nie, nie.
1: Szukamy króla drugiej zmiany.
0: Bo są tacy, którzy bardzo ciężko pracują, no i do tych zalicza się Dawid. Siemano, dlaczego to ty jesteś stary królem drugiej zmiany? Opowiadaj.
2: Tak naprawdę to dopiero jadę do roboty.

0: próżnię, więc może doprecyzuj, czym tak dokładnie się zajmujesz, dobra?
1: Tak naprawdę robię biały proszek w nocy, jakkolwiek to brzmi.
0: Dawid, no dobra, to powiedz, jaki ty, z czego ten jest biały proszek? Bo tak wiesz, może nie wszyscy wiedzą.
1: Jest to siarka amonu, wiem, że wszyscy liczyli na coś innego. Robimy to w ilości 10 ton na dobę. Więc jest tego trochę.
0: Zatowarowanie masz, jak ktoś będzie potrzebował, może do ciebie dzwonić. Stary, ja nie mogę zrobić inaczej. W takim razie ogłaszam, że zostajesz królem drugiej zmiany. Ten tytuł leci do ciebie.
1: Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, wszystkich słuchaczy. Życzę wam miłego wieczoru, lepszego niż mój.
0: Też pozdrawiamy, no i przynajmniej wiemy, dlaczego jesteś taki pozytywny. Król drugiej zmiany.

Oj, jak ona zrobi to to od razu się bardziej chce, nawet o tej porze. 21.30, Rihanna i Calvin Harris, to This is what you came for. Słuchacie Meloradia, a to ma być nowy trend w związkach. No i ja nie wiem, czy ja bym się w sumie do końca z niego cieszył, no bo właśnie przeczytałem, że ponad 20% par, 1 na 5, sypia z wyboru osobno, na osobnych łóżkach. No wymówki są różne, albo je druga połówka chrapie, albo idzie później spać niż my, no i tym parom to bardzo mocno przeszkadza. No i ja naprawdę tego nie rozumiem. No przecież nawet zabieranie kołdry w nocy ma swoje plusy. Opierdzielisz rano za to swoją drugą połówkę, to potem przez cały dzień będzie dla ciebie bardzo miła. W życiu trzeba sobie jakoś radzić, co nie? Ina i Matoma, ich nowość już teraz to Dream Out Loud, słuchacie Meloradia.

All the Time, John Summit i DJ Smokers w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 15 minut do 22, to naprawdę mocne brzmienia, na takich nie zabraknie też w trakcie nowego programu na antenie Meloradia, Sunrise on Air, to właśnie tam będziecie mogli zdobyć wlotki na Sunrise Festival, posłuchacie też masy muzy od artystów, którzy pojawią się w Kołobrzegu w te wakacje, będzie naprawdę mocno, wbijajcie do nas, do Meloradia w piątkowe wieczory, startujemy z Biforem przed Dobrym Melo punktualnie o 20, a o 21 startuje Sunrise on Air i to jest zdecydowanie najlepszy Bifor i najlepsze, prawdziwe, dobre melo w Polsce. Charlotte Devaney i Snoop Dogg, to już teraz Flip It. Flip it.

Jak ja bym chciał być taki uśmiechnięty i pozytywny na co dzień, jak ona. Bledka i Tańcz, jej nowość. Gramy jeszcze przed 22. Słuchacie Meloradia, a powodów do uśmiechu będziemy mieli więcej już zdecydowanie jutro, bo czwartek to kolejny krok bliżej do piątku. I tak można i trzeba żyć.

Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro. Po reklamie.

0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym